0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Okolicy Bedford, około 80 km na północ od Londynu, doszło do zderzenia dwóch pociągów osobowych. W wyniku katastrofy jedna osoba zginęła, a 90 osób zostało rannych, w tym 11 osób z poważnymi obrażeniami. Służby ratunkowe prowadzą działania na miejscu zdarzenia. Dmitrij Miedwiediew wyraził zadowolenie z decyzji prezydenta Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Rosyjski polityk, znany z krytyki wobec Zachodu i Polski, skomentował tę decyzję z wyraźnym entuzjazmem. Nie podano jednak szczegółowych powodów jego reakcji. Działania prezydenta Nawrockiego mogą wpłynąć na dalsze relacje między Polską a Ukrainą. 20-letni Igor zmarł na podjeździe szpitala po długim oczekiwaniu na karetkę. Po operacji usunięcia krwiaka śródczaszkowego jego stan początkowo się poprawił, jednak po przewiezieniu do szpitala rehabilitacyjnego dramatycznie się pogorszył. Rodzice zgłosili zastrzeżenia do opieki nad synem, wskazując na braki w nadzorze podczas karmienia, CO doprowadziło do zapalenia płuc. Po decyzji o pilnym przewozie do innego szpitala, na karetkę czekano prawie 8 godzin. Sprawą zajmuje się prokuratura, która prowadzi śledztwo w związku z domniemanym błędem medycznym. Pentagon ma brakować 80 miliardów dolarów na pokrycie wydatków związanych z wojną z Iranem, w tym pensjami personelu oraz amunicją. Wiceszef Pentagonu poinformował kongresmenów, że bez dodatkowego finansowania resort może stanąć w obliczu problemów z budżetem już latem. Politycy w Kongresie od dawna domagają się przedstawienia kosztów wojny oraz formalnego wniosku o nowelizację budżetu, który jak dotąd nie został zgłoszony. Debata na temat zasadności decyzji o wojnie może się nasilić, gdy wniosek o dodatkowe fundusze trafi na Kapitol. W piątek przed godziną 9 w Łodzi doszło do napadu na kantor przy ulicy Piotrkowskiej. Mężczyzna, grożąc przedmiotem przypominającym broń, zmusił pracownicę do wydania ponad 200 tysięcy złotych w różnych walutach i uciekł z miejsca zdarzenia. Policja szybko rozpoczęła działania, a po godzinie 19 zatrzymała podejrzewanego o napad 22-latka. Obecnie trwają czynności prowadzone przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź Śródmieście. Przedmiot użyty przez napastnika został zabezpieczony przez policję. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od jutra od 1 w nocy do 7 rano w województwie opolskim na 4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w kierunku Wrocławia kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami z powodu odnawiania oznakowania poziomego. Do jutra do 7 rano w województwie dolnośląskim na DK8 w Łagiewnikach obowiązuje ruch wahadłowy. Od jutra od 1 w nocy do 8 rano w województwie zachodniopomorskim na 6 między granicą państwa a węzłem Rześnica malowane jest oznakowanie poziome. Równolegle do czwartku do 16 na tym samym odcinku A6 do węzła Szczecin Zachód zamknięta jest jezdnia lewa w kierunku Berlina z przełożeniem ruchu dwukierunkowego po jednym pasie na jezdnię prawą i ograniczeniem prędkości. Do wtorku 30 czerwca do 11 w województwie podkarpackim na 4 między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa zamknięty jest MOP Chruszowice. Do 18 na odcinku do przejścia granicznego Korczowa trwają prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: The latest and the greatest. All your favorite music.
3: Really good music.

0: HT Radio.
1: Nie byłaś do końca normalną dziewczyną. Lubiłaś się bawić z tapczaną sprężyną. Widziano nas razem w komisach meblowych. Ogrzebać lubiłaś w meblach stylowych. Pamiętam to jakby zdarzyło się dzisiaj. Tak bardzo kochałem, że dałem ci misia. Był miękki, pluszowy i pełny nadziei, że nigdy nas nic nie rozdzieli. Przyszedłem w sobotę, nie było cię w domu. Twój tata poprosił, by czekać w pokoju na stole. Dziurawy zalegał nasz misiu. Poczułem się martwy i zrobiłem siku. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać.

Składałaś przysięgi, że będzie jak niebie. Przez chwilę poczułem światełko w tunelu, bo miłosne zaklęcia złamały tak wielu. Na pierwszym spotkaniu spytałem o misia, wyjęłaś go z torby, a nosek mu zwisał. Był marnie sklejony i plusz miał przetarty. Nie byłem już sobą, poczułem się martwy. Gdy czasem wypiję, wracają wspomnienia o misiu miłości i bólu istnienia. Mam teraz dziewczynę z nocnego lokalu, dostaje ode mnie gąbki z metalu. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać.

morderstwo jako przyczynę jej zgonu. Informacje te przekazał członek organizacji praw człowieka, który obserwuje postępy w sprawie. Dalsze kroki w śledztwie będą podejmowane w oparciu o zebrane dowody. Prokuratura zajmie się doniesieniami dotyczącymi prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który miał być informowany o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym w lipcu 2025 roku. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że prokuratura zażąda wszystkich dokumentów oraz przesłucha świadków w tej sprawie. Dodał, że celem jest ustalenie, czy zgłoszone nieprawidłowości zostały zlekceważone oraz czy sygnalista, który je wskazał, nie został ukarany. Prezydent Trzaskowski zaprzeczył, jakoby miał wiedzę o tych nieprawidłowościach, podkreślając znaczenie formalnych zgłoszeń. W związku z sytuacją Trzaskowski odwołał Radę Nadzorczą Szpitala Południowego oraz zarząd placówki. Piątek w Polsce przyniósł burzę, silny wiatr oraz ulewne deszcze, które spowodowały liczne interwencje straży pożarnej. W województwie zachodniopomorskim odnotowano 107 zdarzeń związanych z groźną pogodą, w tym usuwanie powalonych drzew i wiatrołomów. W powiecie przyrzyckim zerwany został dach jednego z budynków gospodarczych, jednak nie odnotowano żadnych poszkodowanych. W Wielkopolsce do godziny 19 odnotowano blisko 80 interwencji, głównie w powiecie międzychodzkim. W Lubuskim strażacy otrzymali około 100 zgłoszeń dotyczących połamanych gałęzi i małych podtopień. Ceny paliw w Polsce mogą wzrosnąć w przyszłym tygodniu w związku z wygaszaniem rządowego programu Ceny paliw niżej. Analitycy ePetrol przewidują, że cena benzyny 95-oktanowej może osiągnąć około 6 zł 75 groszy za litr, a olej napędowy blisko 7 zł. W piątek średnie ceny hurtowe wyniosły 5197 zł 60 groszy za metr sześcienny benzyny oraz 5363 zł 20 groszy za metr sześcienny diesla. Analitycy podkreślają, że dalsze ruchy cenowe będą zależały od sytuacji na giełdach naftowych oraz wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Prezydent Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie, w związku z kontrowersjami dotyczącymi nazwania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. Nawrocki podkreślił, że jego decyzja nie jest wymierzona przeciwko Ukrainie, a Polska nadal wspiera ten kraj w walce z rosyjską agresją. Prezydent zaznaczył, że Polska będzie bronić swoich narodowych interesów i wartości oraz nie zgodzi się na gloryfikowanie osób odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach. Dodał, że Ukraina musi zmierzyć się z trudnymi kartami swojej historii, jeśli chce dołączyć do Unii Europejskiej. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

trafiły do graczy z Niemiec, Holandii i Szwecji, a każdy z nich otrzyma nagrodę w wysokości 544 922 euro. W Polsce najwyższe wygrane czwartego stopnia wyniosą 422 597 zł. W najbliższym, wtorkowym losowaniu gracze będą mieli szansę na zdobycie rekordowej kwoty. Biuro Jackpot to gra liczbowa, w której uczestniczy kilkanaście europejskich państw, a losowania odbywają się we wtorki i piątki o godzinie 20.15. Pokazy lotnicze Antidotum Airshow w Lesznie zostały przerwane z powodu gwałtownych burz, które przechodzą przez część kraju. Organizatorzy apelują do uczestników o stosowanie się do poleceń służb porządkowych i ratunkowych. W przypadku wznowienia pokazów będzie możliwy powrót na teren lotniska za okazaniem biletu. W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi strażacy interweniowali kilkaset razy w związku z połamanymi drzewami i załaniami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed burzami oraz upałami w wielu regionach Polski. Burze z opadami deszczu od 20 do 35 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 80 km na godzinę prognozowane są do północy w piątek w województwach dolnośląskim i wielkopolskim. Weekend przyniesie upały, gdzie maksymalne temperatury mogą osiągnąć od 30 do 33 stopni Celsjusza, a w zachodniej Polsce nawet do 35 stopni. Ostrzeżenia będą obowiązywać do niedzieli, a mieszkańcy powinni zachować ostrożność oraz śledzić komunikaty służb ratowniczych. Mężczyzna podejrzewany o zastrzelenie w Białej Podlaskiej Rosjanina Roberta Kuzówkowa został zatrzymany pod Warszawą i doprowadzony do Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Zatrzymany, posługujący się paszportem wystawionym na nazwisko Gruzina, ma usłyszeć zarzuty. Premier Donald Tusk zaznaczył, że sprawa jest traktowana bardzo poważnie, a minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński dodał, że podejrzany był typowany przez policję do innych przestępstw. Śledczy będą dokładnie przebadać kontakty zatrzymanego, aby ustalić ewentualnych zleceniodawców. Do zabójstwa doszło w poniedziałek, a ofiara była krytykiem polityki Władimira Putina, co może sugerować motyw polityczny. Premier Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się do prokuratora generalnego o nadzór nad sprawą związaną z Szpitalem Południowym w Warszawie, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być traktowani w sposób preferencyjny. Tusk podkreślił, że sprawa musi zostać wyjaśniona do końca, niezależnie od konsekwencji. Lekarz, który był koordynatorem SOR-u w szpitalu oraz radnym, zarobił w ubiegłym roku 1 600 000 zł, a po ujawnieniu sytuacji zrzekł się mandatu i zwrócił część pieniędzy. Szef resortu sprawiedliwości i prokurator generalny zapewnił, że postępowanie będzie prowadzone bez politycznych nacisków. Koniec serwisu, czas na wasze ulubione kawałki.

Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Algierska Federacja Piłkarska złożyła oficjalne odwołanie do FIFA po przegranej 0-3 z Argentyną na Mistrzostwach Świata, kwestionując decyzje sędziowskie Szymona Marciniaka. Głównym powodem jest brak czerwonej kartki dla Lionela Messiego po faulu na Aissie Mandim w 31 minucie meczu. W dokumencie podkreślono, że błędy sędziów mogły znacząco wpłynąć na wynik spotkania, a Algierczycy domagają się konsekwencji wobec arbitrów oraz rozważenia powtórzenia meczu lub innych działań naprawczych. Kontrowersje wzbudził również incydent z udziałem Alexisa McAllistera, który nie został ukarany za faul na Ibrahimie Meizi. Policja zatrzymała 22-letniego mężczyznę, który dokonał napadu na kantor przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 9, gdy mężczyzna wszedł do lokalu z przedmiotem przypominającym broń palną i steroryzował pracownicę. Zrabował równowartość ponad 200 000 złotych.

0: ryzyko inflacyjne dla rosyjskiej gospodarki w najbliższej przyszłości znacznie wzrosło, ostrzegła prezeska Banku Centralnego Rosji Elvira Nabielina podczas konferencji prasowej. Nabielina zwróciła uwagę na potencjalne zagrożenia, które mogą wpłynąć na sytuację finansową kraju. Wskazała, że należy spodziewać się kolejnych trudności w gospodarce. Dalsze działania władz w tej sprawie nie zostały szczegółowo opisane. Lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się w Warszawie z przewodniczącym francuskiego Zjednoczenia Narodowego Jordanem Bardellą, aby omówić przyszłość Unii Europejskiej oraz krytykować Zielony Ład i nielegalną migrację. Kaczyński wyraził nadzieję, że Bardella zostanie prezydentem Francji, co jego zdaniem mogłoby przyczynić się do powstania koalicji mającej na celu reformę Unii Europejskiej. Podczas konferencji prasowej politycy podkreślili wspólne stanowisko w kwestiach związanych z suwerennością narodów i potrzebą zmian w Unii. Jordan Bardella, który przebywa w Polsce, spotkał się również z innymi politykami oraz odwiedził granicę polsko-białoruską. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.
1: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio THT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Ponad połowa Polaków nie ufa Jarosławowi Kaczyńskiemu w kwestii ewentualnej koalicji z Grzegorzem Braunem po wyborach parlamentarnych. Takie wnioski płyną z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie portalu Onet. Wyniki badania wskazują na brak przekonania społeczeństwa co do zapewnień Kaczyńskiego o nieformowaniu takiego rządu. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek ma pełne zaufanie do prokuratorów Marka Wełny i Ewy Wrzosek. Jednak w relacjach z prokuratorem krajowym Dariuszem Kornelukiem brakuje tzw. chemii. W wyniku tych napięć odwołano awanse oraz uroczystość, która miała się odbyć. Dodatkowo prokuratura zaczyna być postrzegana jako instytucja niewydolna, nad którą Żurek nie sprawuje kontroli. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, ocenił, że nie ma strategicznego błędu po stronie polskiej w kontekście nadania imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej. Podkreślił, że Ukraińcy nie skorzystali z szansy, którą zaoferował im prezydent Karol Nawrocki, aby wycofać to nadanie. Bogucki wypowiedział się na ten temat podczas wystąpienia w telewizji w Polsce 24. Toruń. Sprawdź, jaka pogoda będzie dziś w twoim mieście. Zobacz, czy aura w dniu 20 czerwca 2026 sprzyjać będzie przebywaniu na świeżym powietrzu. Prognoza pogody, województwo kujawsko-pomorskie. Sprawdź, jaka pogoda czeka nas dziś. Prezentujemy najnowsze informacje meteorologiczne. Amerykańskie agencje wywiadowcze ostrzegły administrację prezydenta Donalda Trumpa, że premier Izraela Benjamin Netanyahu może podejmować działania utrudniające osiągnięcie trwałego porozumienia pokojowego z Iranem. Raporty wskazują, że Netanyahu znajduje się pod silną presją, aby kontynuować operacje wojskowe przeciwko Hezbollahowi w Libanie.

0: konkretnie wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych. To były wiadomości Radia DHT.
1: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 7 rano w województwie dolnośląskim na DK8 w Łagiewnikach obowiązuje ruch wahadłowy. Do 7 rano w województwie opolskim na 4 na odcinku od węzła Opole Zachód do węzła Opole Południe w kierunku Wrocławia kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami z powodu odnawiania oznakowania poziomego. Do 8 rano w województwie zachodniopomorskim na 6 na odcinku od granicy państwa do węzła Rześnica malują oznakowanie poziome. Równolegle do czwartku do 16 na odcinku od granicy państwa do węzła Szczecin Zachód zamknięto jezdnię lewą w kierunku Berlina z przełożeniem ruchu dwukierunkowo po jednym pasie na jezdnię prawą i ograniczeniem prędkości. Do wtorku 30 czerwca do 11 w województwie podkarpackim na 4 na odcinku od węzła Przemyśl do węzła Korczowa zamknięty jest MOP Chruszowice. Również do wtorku 30 czerwca do 18 na odcinku od węzła Przemyśl do przejścia granicznego Korczowa remontują nawierzchnię i odwodnienie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Aleksander Kwaśniewski ostrzega przed skutkami ewentualnego eksodusu Ukraińców z Polski, który mógłby nastąpić w przypadku zwycięstwa sił antyukraińskich. W rozmowie z tygodnikiem Polityka podkreślił, że powrót około 1 500 000 Ukraińców do swojego kraju lub ich wyjazd na zachód mógłby znacząco wpłynąć na stan polskich usług, w tym służby zdrowia, opieki senioralnej oraz budownictwa. Kwaśniewski zaznaczył, że w takim scenariuszu Polska mogłaby stanąć przed poważnymi wyzwaniami. Abonament RTV pozostaje obowiązkowy dla milionów Polaków. Jednak emeryci mogą skorzystać ze zwolnienia, o ile ich miesięczne świadczenie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego przywileju mogą korzystać osoby, które ukończyły 75. rok życia, weterani będący inwalidami wojennymi oraz osoby zaliczone do pierwszej grupy inwalidzkiej. W przypadku osób po 60. roku życia limit emerytalny również dotyczy tego zwolnienia. Szczegóły dotyczące obowiązujących przepisów na 2026 rok są dostępne w materiałach rządowych. Steve Witkoff, specjalny wysłannik Białego Domu, wyruszył do Szwajcarii na negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Rozpoczęcie rozmów, pierwotnie zaplanowane na piątek, zostało opóźnione z powodu konfliktu między Izraelem a Hezbollahem w Libanie. Donald Trump, komentując sytuację, stwierdził, że Iran jest skończony i zapewnił, że nie otrzymają żadnych pieniędzy. Biały Dom podkreśla, że liczy na szybkie opracowanie technicznych aspektów przyszłej umowy z Teheranem. Nie wiadomo, czy wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Ed Devans dołączy do delegacji, ponieważ odwołał swój wylot. Brazylia pokonała Haiti 3-0 w meczu grupy C piłkarskich Mistrzostw Świata, który odbył się w Filadelfii. Bramki dla Canarinhos zdobyli Mateus Cunha oraz Vinicius Junior. Haiti, które nie zdobyło jeszcze żadnego gola w tym turnieju, zostało pierwszym zespołem, który stracił szansę na awans do pierwszej 16 finału. Zajmuje ostatnie miejsce w grupie z zerowym dorobkiem punktowym, mając 3 punkty straty do Szkocji. Brazylia z 4 punktami jest na czołowej pozycji w grupie, obok Maroka, które również ma 4 punkty, ale gorszy bilans bramek. Donald Trump wywołał dyplomatyczny skandal po rozmowie z włoskim dziennikarzem, w której skupił się na premier Włoch, Giorgi Meloni, zamiast na poruszanym temacie Ukrainy. Dziennikarz relacjonował, że Trump stwierdził, iż nie musiał rozmawiać z Meloni podczas szczytu G7, co wywołało oburzenie wśród przedstawicieli włoskiego rządu. W wyniku tej sytuacji odwołano zaplanowane włosko-amerykańskie forum z udziałem włoskiego ministra spraw zagranicznych. Dziennikarz podkreślił, że nie był odpowiedzialny za wypowiedzi Trumpa, które miały charakter samodzielny. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
1: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

minęła 8. Czas na serwis w Radiu DHT. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty drugiego stopnia dla całej Polski przed gwałtownymi burzami, które mogą przynieść nawalne opady deszczu, grad oraz bardzo silny wiatr osiągający prędkość do 100 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało informacje o zagrożeniu do wszystkich regionów kraju. Nawałnice mogą prowadzić do podtopień, zwłaszcza w rejonach z intensywnymi opadami. Służby zalecają ostrożność i unikanie przebywania na zewnątrz w czasie burz. Francuski system edukacji wyższej zmaga się z poważnymi problemami, co ilustruje historia Marca, świeżego absolwenta kierunku finansowego na Sciences Po, który mimo wysłania 300 zgłoszeń nie znalazł pracy. Urzędnicy w Biurze Pośrednictwa Pracy mają błędne przekonanie, że dyplom tej uczelni automatycznie zapewnia zatrudnienie, co nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości. W obliczu rosnącej liczby absolwentów z prestiżowych szkół i jednoczesnego spadku miejsc pracy, Francja doświadcza najgorszego kryzysu budżetowego od 30 lat. Władze edukacyjne i rynki pracy będą musiały podjąć działania, aby dostosować system do zmieniających się warunków. Donald Trump stwierdził, że nie chce, aby premier Włoch Giorgia Meloni była jego fanką, ponieważ, jak zaznaczył, nie było jej, gdy potrzebna była pomoc z cieśniną Ormas. Ta wypowiedź wpisuje się w rosnący spór między politykami. Nie podano szczegółowych informacji na temat kontekstu tej sytuacji ani ewentualnych działań, które mogłyby z niej wynikać. Mieszkańcy polskich miast coraz częściej stają w obliczu problemu związanego z obrzeszkiem gołębi, który wdziera się do mieszkań i domów. Wzrost populacji gołębi sprzyja rozprzestrzenieniu się tego pasożyta, który żyje w miejscach gniazdowania ptaków. Obrzeszki gołębie atakują ludzi głównie w nocy, a ich ukłucia mogą prowadzić do silnego swędzenia, obrzęków oraz objawów ogólnoustrojowych. Aby ograniczyć liczebność gołębi, niektóre miasta wprowadzają programy podawania ptakom bezpiecznej antykoncepcji, co ma na celu poprawę sytuacji zdrowotnej zarówno ptaków, jak i ludzi. Pilotażowy program tego typu ma rozpocząć się w Krakowie w lutym. W bawarskich lasach znajduje się trasa 46, 70-kilometrowa opuszczona autostrada, która nigdy nie została ukończona i jest uznawana za najdłuższe ruiny autostrady w Europie. Budowa rozpoczęła się w 1937 roku na zlecenie władz nazistowskich, lecz została wstrzymana w 1939 roku z powodu II wojny światowej. Obecnie ruiny przyciągają turystów oraz historyków, oferując widok na monumentalne filary mostów i tunele. Lokalne władze planują utworzenie oznakowanego szlaku dla pieszych i rowerzystów oraz stworzenie aplikacji, która przybliży historię tego miejsca. Obszar został objęty ochroną konserwatorską, co pozwala naturze swobodnie odzyskiwać teren. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT. Radio, music and memories. DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do poniedziałku do 9 rano w województwie dolnośląskim na drodze DK35 w Bielanach Wrocławskich trwają nocne prace drogowe. Również na obwodnicy w Tyńcu Małym roboty prowadzone są w tych samych godzinach nocnych. Do wtorku 30 czerwca do 11 w województwie podkarpackim na autostradzie A4 między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa zamknięty jest MOP Chruszowice. Do 18 na odcinku do przejścia granicznego Korczowa trwa remont nawierzchni i odwodnienia. Do czwartku do 16 w województwie zachodniopomorskim na autostradzie A6 między granicą państwa a węzłem Szczecin-Zachód zamknięto lewą jezdnię w kierunku Berlina. Ruch odbywa się dwukierunkowo po jednym pasie na jezdni prawej z ograniczeniem prędkości. Do piątku do 19 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze DK59 między Mrągowem a Rozogami trwają roboty drogowe. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Na każdą pogodę. Triple. Przeboje trzech pokoleń.
1: Nie byłaś do końca normalną dziewczyną. Lubiłaś się bawić z tapczaną sprężyną. Widziano nas razem w komisach meblowych ogrzebać. Lubiłaś w meblach stylowych. Pamiętam to jakby zdarzyło się dzisiaj. Tak bardzo kochałem, że dałem ci misia. Był miękki, pluszowy i pełny nadziei, że nigdy nas nic nie rozdzieli. Przyszedłem w sobotę, nie było cię w domu. Twój tata poprosił, by czekać w pokoju na stole. Dziurawy zalegał nasz misiu. Poczułem się martwy i zrobiłem siku. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać.

Składałaś przysięgi, że będzie jak nie wiem. Przez chwilę poczułem światełko w tunelu, bo miłosne zaklęcia złamały tak wielu. Na pierwszym spotkaniu spytałem o misia, a wyjęłaś go z torby, a nosek mu zwisał. Był marnie sklejony i plusz miał przetarty. Nie byłem już sobą, poczułem się martwy. Gdy czasem wypiję, wracają wspomnienia o misiu, miłości i bólu istnienia. Mam teraz dziewczynę z nocnego lokalu, dostaje ode mnie gąbki z metalu. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W wyniku ataku Rosji na dwupiętrowy dom mieszkalny w Charkowie jedna osoba zginęła, a 9 zostało rannych, w tym 2 dzieci. Służby ratunkowe zdołały uratować dzieci spod gruzów. Akcja ratunkowa trwała, a władze prowadzą dalsze działania w związku z tym incydentem. Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego może prowadzić do poważnego kryzysu dyplomatycznego między sąsiadami, jak ocenia The Jerusalem Post. Temat ten zyskał szerokie zainteresowanie w mediach z różnych krajów. W związku z tym, sytuacja może wymagać dalszych działań ze strony władz. Kryło Budanów, szef biura prezydenta Ukrainy, ogłosił rezygnację z Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiedzi na decyzję prezydenta Polski Karola Nawrockiego, który odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Budanów skrytykował ten krok, nazywając go nieprzyjaznym gestem wobec Ukrainy i wskazując, że może być on wykorzystany przez Rosję przeciwko obu krajom. W swoim oświadczeniu podkreślił, że relacje polsko-ukraińskie mają skomplikowaną historię i powinny opierać się na refleksji, a nie politycznych spekulacjach. Turcja żegna się z piłkarskimi mistrzostwami świata po przegranym meczu z Paragwajem, który zakończył się wynikiem 0-1. Już w drugiej minucie spotkania Matthijs Gelaerse zdobył najszybszego gola tegorocznego mundialu. W doliczonym czasie pierwszej połowy sędzia Ivan Barton ukarał czerwoną kartką Miguel Almirona za zakrycie ust podczas rozmowy, co jest nowym przepisem FIFA. Mimo przewagi liczebnej w drugiej połowie, Turcja nie zdołała zdobyć bramki, kończąc turniej z zerowym dorobkiem punktowym. Paragwaj zachowuje szansę na awans do fazy pucharowej, a ich kolejnym rywalem będzie Australia. W wyniku tragicznego pożaru w nadmorskim kurorcie Bayahibe w Dominikanie zginęła włoska turystka, a około 18 tysięcy osób musiało zostać ewakuowanych. Ogień szybko rozprzestrzenił się na kolejne budynki, co związane było z łatwopalnym pokryciem dachów. Lokalne Centrum Operacji Kryzysowych wskazało, że przyczyną rozprzestrzenienia się ognia były warunki wiatrowe oraz charakter konstrukcji. Pożar został już opanowany, jednak jego dokładna przyczyna wciąż nie została ustalona. Ewakuowani turyści zostali przeniesieni do pobliskich hoteli, a działalność turystyczna w regionie nie została zakłócona. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
0: 24 hours a day, 7 days a week. It's a three generations of...

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rozbudowujący się w stronę Polski antycyklon przyniesie znaczące zmiany w pogodzie. Już w nowym tygodniu możemy spodziewać się znacznie spokojniejszej aury z niewielką ilością opadów. Temperatura ma sięgać lub przekraczać 30 stopni Celsjusza. CO oznacza zdecydowane ocieplenie po okresie gwałtownych burz i nawałnic. W Wielkopolsce strażacy interweniowali ponad 470 razy w związku z burzami, które przeszły przez region. W wyniku nawałnic ranny został nastolatek, którego przygniotło drzewo. Służby kontynuują działania mające na celu usuwanie skutków burz i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Prezydent Karol Nawrocki odebrał order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu w odpowiedzi na jego decyzję o nazwaniu jednej z elitarnych jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Dmitrij Miedwiediew, skomentował tę decyzję, oskarżając Ukrainę o nazizm i nawiązując do propagandowej narracji Kremla. Dalsze napięcia w relacjach polsko-ukraińskich mogą wpłynąć na sytuację w regionie, CO podkreślają również komentarze polskich i ukraińskich polityków. Relacje między Stanami Zjednoczonymi a Włochami znalazły się w kryzysie po kontrowersyjnych uwagach Donalda Trumpa na temat premier Giorgi Meloni. Włoska prasa określa Trumpa mianem chuligana z Piątej Alei, a jego słowa doprowadziły do odwołania ważnego forum biznesowego oraz wizyty włoskiego ministra spraw zagranicznych w Stanach Zjednoczonych. Premier Meloni stanowczo odrzuciła wypowiedzi Trumpa, podkreślając, że Włochy nie będą tolerować obraźliwych komentarzy. W odpowiedzi politycy włoskiej opozycji zjednoczyli się w obronie godności kraju, zaznaczając, że Meloni zrozumiała, z kim ma do czynienia. Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zwrócił przyznany mu Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej w reakcji na odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu przez Nawrockiego. Bodnar ocenił, że decyzja ta jest szczególnie bolesna i emocjonalna, a jej skutki są postrzegane jako wymierzone w cały naród ukraiński. Swoje odznaczenia oddali również szef ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz szef gabinetu prezydenta Zełenskiego. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Pożar w kompleksie Viva Wyndham Dominguez Beach Hotel w Dominikanie spowodował ewakuację niemal 17 tysięcy turystów z całego świata. W wyniku tragedii zginęła 46-letnia turystka z Włoch, a 3 osoby trafiły do szpitala. 6 osób otrzymało pomoc na miejscu, wśród rannych znaleźli się zarówno turyści, jak i pracownicy służb ratunkowych. Turyści zostali tymczasowo zakwaterowani w pobliskich hotelach, a władze zapewniają, że sytuacja została opanowana i pożar ugaszony. Ogień rozprzestrzenił się szybko, co utrudniało akcję ratunkową. W województwie warmińsko-mazurskim od dziś do poniedziałku trwa wzmożony ruch pojazdów wojskowych związany z ćwiczeniem taktycznym Dzielny Dzik 26. Rzecznik 16 Dywizji Zmechanizowanej, major Karol Frankowski, informuje o poruszaniu się pojazdów gąsienicowych po drogach publicznych oraz o planowanych przelotach śmigłowców i dronów. Wojsko apeluje do kierowców o niewyprzedzanie kolumn oraz o niefotografowanie pojazdów. Ćwiczenia mają na celu sprawdzenie gotowości bojowej różnych rodzajów sił zbrojnych w warunkach współczesnego pola walki. Kluczowym elementem jest szybkie przemieszczanie dużych komponentów wojskowych w rejonie przesmyku suwalskiego. Pasażerowie kolei w Polsce muszą zmagać się z poważnymi utrudnieniami, ponieważ pociąg Uznam relacji Świnoujście - Chełm jest opóźniony o 205 minut. Ruch na trasie Żakowice Południowe - Koluszki w województwie łódzkim został wstrzymany z powodu uszkodzenia pantografu przez jeden z pociągów. Skład, który stoi na przejeździe kolejowo-drogowym, blokuje również ruch drogowy. Ekipy techniczne pracują na miejscu, aby umożliwić przejazd przez skrzyżowanie kolejowo-drogowe. Niektóre pociągi kursują zmienionymi trasami. Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o odebraniu orderu Orła Białego przywódcy Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, co wywołało falę komentarzy w Polsce. Decyzja jest reakcją na nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Prawa strona polityki przyjęła ją entuzjastycznie, podczas gdy przedstawiciele koalicji rządzącej wyrazili sceptycyzm, wskazując na możliwe negatywne skutki dla relacji polsko-ukraińskich. Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia zasugerował, że decyzja ta najbardziej ucieszy Niemców. Biuro prezydenckie w Kijowie oraz Wołodymyr Zełenski na razie nie skomentowali tej sytuacji. Emerytury stażowe wróciły do Sejmu, co może umożliwić części Polaków zakończenie pracy przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Nowe przepisy, jeśli wejdą w życie, przewidują świadczenia dla osób spełniających określone warunki, wynoszące od około 2000 zł do blisko 3000 zł miesięcznie. Dalsze kroki w tej sprawie będą zależały od przebiegu prac legislacyjnych. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. W sobotę rano miały miejsce ataki ukraińskich dronów na okupowany Półwysep Krymski, które skoncentrowały się na obiektach infrastruktury krytycznej. W wyniku ostrzałów doszło do pożarów kilku obiektów energetycznych oraz logistycznych. Skutki tych ataków mogą wpłynąć na funkcjonowanie rosyjskiej infrastruktury na Krymie. W Szczecinie wystąpiła poważna awaria wodociągu o dużej średnicy na ulicy Starkiewicza. CO spowodowało brak wody lub znaczne obniżenie ciśnienia w wielu dzielnicach miasta, w tym w Gumieńcach, Pogodnie oraz Śródmieściu. Zakład Wodociągów i Kanalizacji zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą, a po wyłączeniu uszkodzonej części dostęp do wody w większości miejsc ma zostać przywrócony. Tam, gdzie woda wciąż nie będzie dostępna, podstawione zostaną beczkowozy. Rzeczniczka prasowa z WIK, Hanna Pieczyńska, apeluje o cierpliwość i informuje, że kontakt z numerem awaryjnym może być utrudniony. Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Decyzja ta wywołała kontrowersje po obu stronach granicy, stawiając pytania o wpływ historycznego sporu dotyczącego ukraińskiej powstańczej armii na współpracę polsko-ukraińską. Zełenski podkreślił znaczenie wsparcia Polski dla Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji, wskazując na konieczność oddzielania kwestii historycznych od bieżącej polityki. Władze Ukrainy wyrażają nadzieję na dalszą współpracę w obszarze badań historycznych. Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar ogłosił zwrot przyznanego mu Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzja ta jest reakcją na odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu przez Karola Nawrockiego, co Bodnar określił jako szczególnie bolesne i emocjonalne. Zwrot odznaczenia zapowiedzieli również szef ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz szef gabinetu prezydenta. Bodnar podkreślił, że decyzja została podjęta z powodu historycznej niesprawiedliwości i wyraził nadzieję na dialog między Polską a Ukrainą. W nocy z piątku na sobotę w Monachium doszło do tragicznego wypadku kolejowego, w wyniku którego dwa wagony towarowe spadły z wiaduktu na ulicę. Incydent miał miejsce około godziny 1:40 i skutkował śmiercią jednej osoby, której szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione. Z informacji wynika, że wypadek był efektem zderzenia dwóch pociągów towarowych podczas ich przetaczania. Rzecznik Deutsche Bahn potwierdził, że linia, na której doszło do zdarzenia, jest wykorzystywana wyłącznie przez pociągi towarowe, więc nie ma zakłóceń w ruchu pasażerskim. Służby ratunkowe oraz policja pracowały na miejscu zdarzenia przez całą noc, a obecnie trwa ustalanie przyczyn wypadku. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na Wiadomości Radia DHT. Policjanci przeprowadzili w sobotę rano przeszukania w kilku lokalizacjach w kraju w związku z działaniami samozwańczych patroli, które zaczepiają cudzoziemców, w tym na Dworcu Centralnym w Warszawie. Akcja ma na celu zbadanie i zlikwidowanie tych nielegalnych grup. Szczegóły dotyczące liczby zatrzymanych oraz wyników przeszukań nie zostały ujawnione. Policja kontynuuje działania w tej sprawie. Edward Maniura, burmistrz Lublińca, wzbudził zainteresowanie mediów, gdy samodzielnie wyburzył garażową wiatę, a następnie skosił miejski skwer. Maniura rządzi miastem od 22 lat, a jego działania przyciągnęły uwagę nie tylko lokalnych mieszkańców, ale również ogólnopolskich mediów. Wydarzenia te przyczyniły się do zwiększenia rozgłosu Lublińca. Były premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk zaapelował o przyjmowanie odznaczeń przyznawanych przez Polskę, podkreślając, że jest przeciwny ich odmowie przez Ukraińców. Zwrócił uwagę, że w obecnej sytuacji należy zachować zimną krew, podkreślając wagę współpracy dla losów Ukrainy, Polski i Europy. Działania te mają na celu wzmocnienie relacji między krajami w trudnych czasach. Policja kontynuuje poszukiwania sprawcy zabójstwa 80-letniego mężczyzny oraz ranienia nożem 79-letniej kobiety w Mierzawie. Poszukiwanym jest 49-letni były funkcjonariusz policji. Świętokrzyska policja podaje, że mężczyzna nie posiada specjalistycznych przeszkolenia ani pozwolenia na broń. Działania służb mają na celu szybkie ujęcie sprawcy. Wołodymyr Zełenski może nie przyjechać do Gdańska na konferencję w sprawie odbudowy, mimo że polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymało notę z Kijowa potwierdzającą jego udział. Decyzja o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy może wpłynąć na tę sytuację. W związku z tym dalsze działania w tej sprawie są niepewne. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my. Radio DHT.

0: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.

0: gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Nieoczekiwany spadek inflacji w maju. OC najtańsze od 2 lat. Połowa Zetek mieszka z rodzicami. Polska liderem w Europie pod względem dynamiki przyrostu najbogatszych ludzi. O tym między innymi w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, co oznacza skrót OKI. Poprawna odpowiedź to osobiste konto inwestycyjne. A najszybciej nadesłała ją pani Bożena Ciupa. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
0: Poniedziałek.
1: GUS potwierdził największą sensację, czyli spadek inflacji w maju do 3,1%. Ceny w maju były o 0,3 niższe niż w kwietniu. A na ten rezultat wpłynął mocno nietypowy spadek cen żywności, w tym warzyw. Mówi Dawid Pachucki, główny ekonomista PZU.
2: Ceny warzyw w GUS-u spadły o niemal 8% i to jest najgłębszy spadek od ponad 20 lat w tej kategorii. Dodatkowo do tego dołożyły się spadki w takich kategoriach jak drób, masło, nieco spadły też ceny mąki. Łącznie mamy silny 1% spadek cen żywności i to jest to główne źródło zaskoczenia w inflacji za maj.
1: Dodatkowo spadały ceny odzieży i obuwia, transportu, informacji i komunikacji oraz rekreacji, sportu i kultury. W tej ostatniej kategorii spadek cen miał wynieść przeszło 2% w skali miesiąca. Trwające w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2026 to rekordowy projekt komercyjny i turystyczny. Ale ich wpływ gospodarczy będzie skoncentrowany i raczej krótkotrwały, oceniają analitycy Allianz Trade. Ich zdaniem tegoroczny turniej działa przede wszystkim jako impuls popytowy w wybranych sektorach. Jeśli chodzi o turystykę, kluczowym czynnikiem wzrostu są wydatki zagranicznych kibiców, wspierające przede wszystkim hotele, linie lotnicze i transport. Brak konieczności budowy nowych stadionów ogranicza impuls inwestycyjny. Na mundialu FIFA ma zarobić do 13 miliardów dolarów, a region około 9 miliardów.
0: Wtorek.
1: W maju komunikacyjne OC było najtańsze od 2 lat. Mediana ofert spadła do 641 zł. To o 11 zł mniej niż w kwietniu i aż o 70 zł mniej niż rok temu. Wylicza Grzegorz Demczyszak, analityk rynku finansowego.
3: Przestrzeń do dalszych obniżek może być jednak ograniczona. Dane KNF po pierwszym kwartale tego roku pokazują, że obowiązkowe OC znów jest pod presją kosztów. Ubezpieczyciele zebrali 3% więcej ze składek, ale wypłaty odszkodowań wzrosły o 9%. Segment zakończył kwartał stratą techniczną na poziomie 19 milionów złotych, podczas gdy rok wcześniej był na plusie.
1: Najdroższe OC mamy w województwie pomorskim, a najtańsze na Podkarpaciu. Procent Polaków zarządza swoimi finansami poprzez aplikację mobilną, a 23% robi to wyłącznie w ten sposób. Wynika z badania Santander Consumer Banku. Z mobilnej bankowości korzystają przede wszystkim osoby w wieku od 30 do 39 lat. Jednocześnie 15% ankietowanych dzieli swoją aktywność porówno między aplikacje a inne formy kontaktu, oddział banku, infolinię czy przeglądarkę internetową. Poprzez aplikacje Polacy najczęściej zarządzają kartą płatniczą i oszczędnościami. 1/3 płaci za jej pomocą za bilety i kontaktuje się z bankiem. 26% uiszcza tam także opłaty za parkingi oraz reguluje spłaty rat kredytów, a 24% wykorzystuje aplikację do spraw urzędowych. Ciąg dalszy nastąpi

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Pierwszy Kongres Finansowania Odporności i Bezpieczeństwa toczył się pod hasłem Finansowanie nowej architektury bezpieczeństwa. Polska musi już dziś budować rozwiązania, które pozwolą skutecznie odpowiadać na przyszłe zagrożenia. Trzeba być dzień przed, a nie dzień po, podkreślał wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: My musimy wyciągnąć z tych doświadczeń ukraińskich takie działania w przemyśle i gospodarce, które są dzisiaj konieczne, zderegulować wiele jeszcze przepisów, żeby były możliwe do zrealizowania, nie odczuwając, nie doprowadzając, blokując właśnie ten stan, który nazywamy stanem wojny. Bo po to to trzeba zrobić dzisiaj, żeby nie robić dzień po.
0: Prezes Związku Banków Polskich dr Tadeusz Białek podkreślał, że sektor bankowy jest gotowy do odegrania kluczowej roli w finansowaniu bezpieczeństwa. Już dzisiaj finansuje rozwój przedsiębiorstw, które budują odporność państwa, mówił prezes Związku.
3: Z badań przeprowadzonych przez Związek Banków Polskich wynika, że około 80% sektora bankowego liczonego udziałem w aktywach jest już zaangażowane w finansowanie przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem i odpornością. Blisko 70% finansuje projekty podwójnego zastosowania. Około połowa uczestniczy w finansowaniu zakupów uzbrojenia. Ponad 30% angażuje się w finansowanie rozwoju nowych technologii.
0: Jak dodał, bankowość opiera się na odpowiedzialnym zarządzaniu ryzykiem. Dlatego potrzeba skutecznych instrumentów gwarancyjnych, partnerstwa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i z rynkiem kapitałowym i stabilnego otoczenia regulacyjnego. Organizatorem Kongresu Finansowania Odporności i Bezpieczeństwa jest Związek Banków Polskich. Tymczasem 85% małych i 45% średnich firm w ciągu roku nie przeprowadziło żadnej oceny ryzyka cybernetycznego, wynika z badania Mastercard. Jednocześnie co druga duża, 44% średnich i 25% małych firm z Polski przyznało, że doznały cyberataku lub naruszenia bezpieczeństwa cyfrowego. Mimo tego tylko co trzecia mała, 28% dużych i co piąta średnia firma nie zmieniły swojego podejścia do cyberbezpieczeństwa. Drobne zmiany wprowadzono natomiast średnio w 30% z nich. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Wszystkie banki w Polsce mają w swojej ofercie kredyty ze stałym oprocentowaniem. Gwarancja niezmienności raty jest najczęściej oferowana na okres 5 lat. Zdarzają się też gwarancje na 10 lat. Doktora Tomasza Pawlonkę ze Związku Banków Polskich zapytaliśmy o wady i zalety takiego kredytu.
4: Nigdy nie będziemy w stanie przewidzieć wydarzeń nagłych, gwałtownych, tak zwanych czarnych łabędzi. Tak samo jak miało to miejsce w sytuacji, w której nie byliśmy w stanie przewidzieć pandemii COVID-19, czy też wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie i związanych z nią konsekwencji gospodarczych, które dotknęły również Polskę poprzez wzrost cen surowców energetycznych. Oczywiście, kredyty o okresowo stałej stopie to nie jest rozwiązanie idealne z perspektywy kredytobiorcy. Jeśli stopy procentowe mocno spadną, osoba ze stałą stopą nie skorzysta od razu z niższych rat, ale w zamian dostaje ochronę przed gwałtownymi podwyżkami. Najważniejsze jest jedno. Kredyty o okresowo stałej stopie są produktem dla ludzi, którzy chcą stabilności i przewidywalności wydatków. To trochę jak ubezpieczenie. Nie zawsze się opłaca, ale daje poczucie bezpieczeństwa. Ostatnie lata pokazały nam wszystkim, jak bardzo poczucie bezpieczeństwa jest potrzebne w tych szalonych latach 20.
0: Ciąg dalszy nastąpi.
1: Muzyka na każdą pogodę. To w

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: W Sejmie trwają prace nad osobistymi kontami inwestycyjnymi, a tymczasem Rankomat.pl policzył, jakie byłyby wyniki, gdyby OKI już funkcjonowało i właśnie kończyło rok. Porównano zwykły rachunek maklerski z prowadzonym w ramach OKI i przyjęto, że inwestor przez ostatni rok zarobił tyle, o ile wzrósł WIG, czyli 36%, wyjaśnia analityk Jarosław Sadowski.
2: Przy tak wysokich stopach zwrotu OKI jest bardzo opłacalne i właściwie nie ma tu żadnego progu powyżej, którego OKI przestaje się opłacać. Jeżeli wpłacimy na przykład 10 tysięcy złotych, to oszczędność podatkowa wyniesie 684 zł. Jeżeli wpłacimy 25 tysięcy złotych, to już 1710 zł. A jeżeli wpłacimy 100 tysięcy złotych, to będzie to oszczędność na poziomie 6694 zł.
1: OKI przegrywa ze zwykłym kontem maklerskim tylko wtedy, jeśli zainwestowana kwota przekracza limit 100 tysięcy złotych, a zysk jest niewielki lub inwestor poniósł stratę. Ponad połowa osób z pokolenia Z nadal mieszka z rodzicami, wobec 23% starszych millenialsów. Wynika z badania ING Banku Śląskiego Polacy na swoim dzisiaj i w przyszłości. Zetki częściej dostrzegają benefity emocjonalne mieszkania z rodzicami, jak możliwość porozmawiania. Millenialsi z kolei doceniają to, że koszty rozkładają się na kilka osób i częściej widzą wady, jak niewystarczającą własną przestrzeń i ograniczone poczucie swobody, samodzielności. Z badania wynika również, że 8% Polaków w wieku od 18 do 65 lat mieszka obecnie samotnie, a 14% przewiduje, że będzie mieszkać samotnie za 10 lat. Wśród osób w wieku od 18 do 24 lat ta liczba rośnie do 18%.
0: Piątek.
1: Nigdzie indziej w Europie liczba miliarderów nie rośnie tak szybko jak w Polsce, wynika z raportu firmy konsultingowej Frank Knight. Według jej prognozy w ciągu najbliższych 5 lat liczba miliarderów dolarowych w Polsce wzrośnie o 123%, z 13 do 29. Drugie miejsce w Europie ma Szwecja, gdzie do 2031 roku grono najbogatszych ma się zwiększyć o 81%. Liderem na świecie pod tym względem jest Arabia Saudyjska. A boom na hiszpańskie nieruchomości wśród Polaków trwa. W pierwszym kwartale bieżącego roku nasi rodacy kupili na Półwyspie Iberyjskim rekordową liczbę domów i apartamentów – ponad 1100 sztuk. Popyt rośnie mimo historycznie wysokich cen. W ubiegłym roku Polacy kupili w Hiszpanii ponad 4000 domów i apartamentów. Mamy tam już 8. miejsce wśród inwestorów spoza Hiszpanii. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Trwa Mundial 2026. To święto piłki 2026 i największe wydarzenie sportowe w historii. W tegorocznych Mistrzostwach Świata FIFA uczestniczy 48 drużyn, które rozegrają 104 mecze w ciągu 39 dni. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, kto jest gospodarzem Mundialu? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin z zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
0: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.
3: Przeboje trzech

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Południowa Kalifornia stoi w obliczu największego zagrożenia sejsmicznego od ponad 1000 lat, ponieważ poziom naprężeń na uskokach San Andreas i San Jacinto osiągnął historyczne maksimum. Kluczowy rejon Cajon Pass może stać się epicentrum katastrofalnego trzęsienia ziemi, które zagraża milionom mieszkańców oraz strategicznej infrastrukturze regionu. Naukowcy opracowali nowatorski model, który przewiduje, że wspólne trzęsienie ziemi na obu uskokach mogłoby wywołać katastrofę o niespotykanej dotąd skali. Badania nie prognozują konkretnego terminu wystąpienia trzęsienia, ale wskazują na krytyczne obciążenie systemu, co wymaga przygotowania na potencjalne zagrożenia. Donald Trump wywołał dyplomatyczny skandal między Stanami Zjednoczonymi a Włochami, komentując premier Giorgio Meloni w sposób, który spotkał się z ostrą krytyką. Po jego kontrowersyjnych wypowiedziach odwołano ważne amerykańsko-włoskie forum biznesowe, a włoska prasa określiła Trumpa mianem chuligana z Piątej Alei. Meloni stanowczo odpowiedziała, że słowa Trumpa są całkowicie zmyślone i wyraziła rozczarowanie jego postawą wobec sojuszników. W odpowiedzi na sytuację włoska scena polityczna zjednoczyła się w obronie godności kraju. Policja przeprowadziła przeszukania w kilku lokalizacjach w Polsce na polecenie prokuratury, zabezpieczając materiał dowodowy w związku z wysokim prawdopodobieństwem popełnienia czynu karalnego. Działania dotyczą członków grupy Bronimy Polskiej Granicy, powiązanej z partią Grzegorza Brauna. Policja wyjaśniła, że przeszukania były przeprowadzane z uwzględnieniem obowiązujących stopni alarmowych oraz w miejscach o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa publicznego. Śledczy analizują również nagrania z monitoringu oraz strony internetowe związane z incydentem, który miał miejsce na dworcu centralnym w Warszawie. Czynności w tej sprawie są kontynuowane. Uszkodzenie sieci trakcyjnej przez skład Express Intercity relacji Berlin-Warszawa spowodowało poważne utrudnienia w ruchu pociągów między Polską a Niemcami. Naprawa uszkodzeń może potrwać nawet do poniedziałkowego poranka, co skutkuje odwołaniem pociągów oraz długimi kolejkami do kas. Dodatkowo, kilkanaście pociągów na trasie Rzepin-Poznań Główny zostanie skierowanych drogą okrężną. Zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe SA poinformował, że opóźnienia mogą wynosić nawet 4 godziny. Wzajemne honorowanie biletów spółek PKP Intercity SA i Polregio SA zostało zawieszone na terenie województw wielkopolskiego i lubuskiego. Ponad 51% Polaków nie ufa zapewnieniom Jarosława Kaczyńskiego, że nie stworzy rządu z Grzegorzem Braunem, według najnowszego sondażu SW Research. W badaniu jedynie 21% respondentów wyraziło wiarę w słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości. PiS oraz Konfederacja Korony Polskiej notują wzrost poparcia, jednak do stworzenia większości parlamentarnej Kaczyński może potrzebować także ugrupowania Brauna. Sondaż został przeprowadzony w dniu 17 czerwca 2026 roku. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę www.

0: Minęła 15. W radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Iran może stać się jednym z największych zwycięzców nowego układu sił na Bliskim Wschodzie, jeśli porozumienie, którego zapisy mają wejść w życie, przetrwa. Wraz z podpisaniem deklaracji intencji, Stany Zjednoczone i Islamska Republika Iranu, wraz ze swoimi sojusznikami, ogłaszają natychmiastowe i trwałe zakończenie działań wojskowych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Teheran ma szansę wyjść z kryzysu obronną ręką. Dalsze kroki w tej sprawie będą zależały od realizacji postanowień zawartych w porozumieniu. Izrael przeprowadził atak na miasto Arab Salim w południowym Libanie. Pomimo wcześniej ogłoszonego rozejmu z Hezbollahem, libańskie media państwowe informują, że w wyniku nalotów zginęło co najmniej 16 osób. To już kolejny atak od momentu, gdy media amerykańskie doniosły o zawarciu rozejmu. Dalsze informacje dotyczące sytuacji nie są na razie dostępne. W Wielkiej Brytanii, niedaleko Bedford, doszło do poważnego wypadku kolejowego, w wyniku którego zderzyły się dwa pociągi pasażerskie. Świadkowie relacjonują dramatyczne sceny, w tym zakrwawione twarze poszkodowanych oraz dym unoszący się z miejsca zdarzenia. Jeden z pasażerów opisał, że niektórzy ludzie pluli krwią, a także wspomniał o mężczyźnie, który leżał na podłodze i nie mógł ruszać szyją. Władze prowadzą działania mające na celu ustalenie przyczyn wypadku oraz pomoc poszkodowanym. Nowy Air Force One, luksusowy Boeing 747 podarowany przez rząd Kataru, został zaprezentowany przez Donalda Trumpa na Joint Base Andrews w stanie Maryland. Samolot ma pełnić rolę tymczasowego Air Force One do momentu dostarczenia dwóch nowych maszyn przez firmę Boeing, które są planowane na rok 2028. Prezent wywołał kontrowersje dotyczące etyki i legalności przyjmowania kosztownych darów przez urzędującego prezydenta, jednak Trump stwierdził, że byłoby głupotą odmówić takiej oferty. Nowy samolot wyróżnia się nowym designem z granatowym spodem i czerwonym pasem, zamiast klasycznego biało-niebieskiego malowania. W Monachium w nocy z piątku na sobotę doszło do poważnego wypadku kolejowego, w wyniku którego dwa wagony towarowe spadły z wiaduktu na ulicę. W zdarzeniu zginęła jedna osoba, jednak szczegóły dotyczące ofiary nie są jeszcze znane. Wypadek miał miejsce około godziny 1:40 podczas przetaczania pociągów na wiadukcie, gdzie doszło do zderzenia dwóch pociągów towarowych. Wagony były puste, co zminimalizowało ryzyko dodatkowych obrażeń. Na miejscu tragedii przez całą noc pracowały służby ratunkowe, a przyczyny wypadku są obecnie wyjaśniane. W radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
1: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Serwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do poniedziałku do 9 rano na DK35 w województwie dolnośląskim trwają nocne prace drogowe między Bielany Wrocławskie, obwodnicą w Tyńcu Małym. Do czwartku do 16 na A6 w województwie zachodniopomorskim zamknięto lewą jezdnię w kierunku Berlina i przełożono ruch dwukierunkowo na prawą jezdnię z ograniczeniem prędkości. Do piątku do 19 na DK59 w województwie warmińsko-mazurskim trwają lokalne roboty drogowe na odcinku Mrągowo – Rozogi. Do wtorku 30 czerwca do 11 na A4 w województwie podkarpackim zamknięto Mopchruszowice, a równolegle do 18 remontują nawierzchnię i odwodnienie między węzłem Przemyśl a przejściem granicznym Korczowa. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: To jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
2: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: ten podkład już doskonale zwiastuje to, co dobra, będzie tematem powoli, naszego powoli, pierwszego powoli, wejścia.
1: Powoli. Tak, czekaj, no, czekaj, no, wstrzymaj konie. No. Jest problem.
0: Jaki jest problem?
1: Jak u ciebie z takimi wartościami jak przyzwoitość oraz respektowanie granic innych ludzi?
0: Kiepsko.
1: Podpowiem słabo, ponieważ moje granice przekroczone zostały niniejszym. To widać, że tym bardziej kiepsko, że kolegę to jeszcze bawi. To już jest jakieś sadystyczne tutaj skłonności chyba.
0: Nie, po prostu dawno, tak tego dawno tego tematu nie poruszaliśmy.
1: I komu to przeszkadzało? Wyobraźcie sobie moją minę dzisiaj, jak musiałam wyglądać, kiedy weszłam do naszego folderu z notatkami, no, żeby sprawdzić, co tam jest, czego nie ma, co trzeba dołożyć, co jeszcze przygotować. I no wiecie, w folderach, jak to w folderach, jeżeli sobie nie ustawimy tego inaczej, to pliki są ustawione w kolejności alfabetycznej, a akurat tak się złożyło, że ten wytwór...
0: Alison Brown i Steve Martin, dodajmy.
1: Tak, że nazwa tego pliku oczywiście, bo też nie tak, że obrażam wykonawcę, aż tak tu nie, ale że właśnie nazwa tego pliku była na literę A, sobie nie zaprzątałam rzeczywiście pamięci personaliami wykonawców, no ale było to na literę A i była to pierwsza rzecz, którą przeczytałam, bo wtedy jak przeczytałam już personalia wykonawców, to dotarłam do...
0: Do tytułu
1: i to już było złe, ponieważ no nie wymówię, więc...
0: Bluegrass Radio, tak. Bluegrass Radio to taka piosenka radiowa, no bo my zawsze zaczynamy od piosenek no, radiowych, tak, albo zaczynamy od piosenek telewizyjnych. Więc właśnie.
1: Ja się tak cieszę. Widzicie, nie, no bo, to jest niepokojące.
0: Ale słuchaj, czy, nie wiem, czy ty zadałaś sobie trud, żeby posłuchać tego utworu.
1: Włączyłam początek.
0: No. Dotarłaś do solo życia na skrzypcach?
1: Przewentylowałam płuca i to było tyle, ale teraz jeszcze posłucham końcówki, no bo musiałam przed wejściem na antenę. Też być może usłyszałeś takie westchnięcie z mojej strony.
0: A to już nie, bo miałem inny kanał odsłuchowy włączony. Natomiast tu podmiot liryczny bardzo się cieszy, że jego piosenki grają na antenie stacji, która prezentuje bluegrass i że tam co godzinę grają jego piosenki.
1: Nie ma co cieszyć. To jest tylko powód, żeby płakać.
0: Nie no, on jest z tego bardzo zadowolony. Tam 50,000 watts of power and they play me every hour, więc no po prostu... I to jeszcze wyobraź sobie 50 kW mocy. To jest no, dużo.
1: Kto przyznaje takie koncesje?
0: No w Stanach to akurat...
1: Z takimi warunkami, wiesz, takim stacją.
0: W Stanach to akurat myślę, że nie jest jakoś bardzo trudno, zważywszy na odległości.
1: No ale nie każdy tam... też musi dostać, nie?
0: No to też prawda.
1: No, bo akurat Bluegrass Radio nie musiałoby dostać.
0: Ale oni dostali.
1: 10 razy mniej.
0: Oni dostali i oni są bardzo zadowoleni z tego, że mogą grać takie piosenki, co mi przypomina, że jakoś tak u nas, w moim rodzinnym mieście, to się zbliża festiwal Shant. A tak sobie myślę, że w sumie od Shant do Bluegrassu to nie jest daleko.
1: No nie, ale jest coś jeszcze gorszego, ponieważ już tak wstępnie orientowałam się co do informacji, które będziemy wam potencjalnie przekazywać w okresie wakacyjnym.
0: No,
1: no bo tak już do nas napływają do portali medialnych, z portali medialnych i przygotowując informacje na dziś, to tak zerkałam, co tam jeszcze będzie w przyszłości. I powiem tylko tak, jest pewna informacja związana z tym, co w wakacje ma pokazać Telewizja Polska. Po 20 latach przerwy
0: wszystkie drogi prowadzą.
1: Ponownie. I od razu mówię, że palcem nie tknę i na antenie słowem się nie odezwę. Jeżeli już musisz, no to rób, natomiast ręki nie przyłożę.
0: A piosenkę mamy do tego.
1: No to jest straszne. Od razu mówię, wyciszam się wtedy, nie ma mnie. Rób, co uważasz. Jeżeli zapomnisz przygotować, to
0: ty nie będziesz przypominać. Okej, okay, to czyli muszę sobie dodać do ulubionych ten news.
1: Docencie, że mimo wszystko planujemy przyszłe wydania, ponieważ no, poza anteną już tutaj takie wstępne założenia poczyniłam, że to wydanie mogłoby być ostatnim, ale znajdźcie moją łaskawość, wydanie numer 278, jeżeli jeszcze do końca programu mnie kolega nie odpali, ostatnim nie będzie, a
0: więcej
1: wydanie...
0: piosenek country tudzież bluegrass na dziś zaplanowanych nie mam, także...
1: Pchasz się w gips. Wracamy po 3 tygodnie. Ale właśnie mnie najbardziej przeraża, że się tak cieszy. Znowu to powiem. Macie tak, że jak sprawiacie komuś nieprzyjemność, to was to cieszy, to naprawdę są niepokojące sygnały. Tyle lat się znamy, tyle lat robimy ten program, a odkrywam o tobie takie niepokojące fakty.
0: Ale wiesz,
1: zobaczymy, co dzisiaj jeszcze odkryjemy.
0: Wiesz, że w radiu to chodzi o to, żeby było... Wiesz, że w radiu to chodzi o to, żeby było wesoło i tak energicznie i fajnie.
1: No, zależy od radia. U nas jest ciekawie, fajnie i trochę dziwnie, jak zdążyliście się zorientować. Dynamicznie.

0: Miewa, o proszę.
1: O, tak go zrobię.
0: Bo podkład ów i muzyczka owa nie tylko w Radiu DHT, ale od dziś, od godziny 9:00 regularnie przez najbliższe ponad 2 miesiące na antenie radiowej jedynki, ponieważ Lato z Radiem wystartowało już teraz, dziś właśnie. Oni nie czekali do zakończenia roku szkolnego, tylko rok temu chyba też było tak samo, że jeszcze właśnie pod koniec czerwca, tydzień przed tym, jak dzieci wyruszają na wakacje, oni już wyruszyli w swoją letnią trasę, o której będę zaraz opowiadać. No i mamy to szczęście, żeby wam o tym opowiedzieć właśnie w dzień startu.
1: Michał, zanim zaczniesz opowiadać, no, to ja chciałbym jeszcze powiedzieć, jaki
0: nie,
1: to jest znak czasów. Nie, spokojnie, nie będzie o bluegrassie, ani o country. O no, szantach nawet nie będzie. No. Natomiast obserwując różne ciekawe miejsca na Facebooku, to ostatnio doszła do mnie informacja o pewnej dramie. Bo wyobraź sobie, że utwór Polka Dziadek, tak, doczekał się 2 klubowych remiksów.
0: Aha.
1: I ja naprawdę już nie pamiętam jakby pseudonimów tych producentów, ale jedni drugiemu zarzucali, to znaczy fani jednego zarzucali drugiemu, że on mu ukradł piosenkę.
0: Aha.
1: Na co on się potem musiał gęsto tłumaczyć, że słuchajcie, ta melodia, to ona nie jest ani moja, ani tego, co również razem ze mną wpadł na ten sam pomysł, żeby zrobić taki utwór na ten rok, tylko że to jest utwór, który już od wielu, wielu lat pojawia się na antenie Lata z Radiem. Także to tak a propos świadomości młodszego pokolenia odnośnie Lata z Radiem i też a propos tego, no, jaką słuchalność obecnie niestety ma Polskie Radio. Chociaż ponoć jedynce trochę skacze w górę.
0: No bo trudno, żeby skoczyło w dół. Tak, bo jak się skacze, to chyba tak jednak kierunek jest określony. To chyba jest tak jak...
1: Wiesz co, jak, no, to wszystko zależy, co się potem dzieje i gdzie się przemieścisz, ale generalnie tak, no, zawsze jest w górę. Tak jak spada się w dół.
0: Spadać nie może i cofać do przodu też nie może. Natomiast chyba nawet Radiowa Jedynka jakoś się zainteresowała tą popularnością tej melodii, którą tutaj słyszycie, Polki Dziadek, w kontekście kultury remiksu, bo gdzieś też mi z kolei na Facebooku mignęło, że któregoś z tych panów, ale już też nie pamiętam pseudonimu, a i nie wiedziałam, że jest ich 2, któregoś z nich zaprosili bodaj na wywiad, także oni są czujni i wiedzą, że to istnieje. Zresztą oni to poniekąd zapoczątkowali, zapraszając kilka lat temu do zremiksowania
1: Smolika?
0: Pewnego pana, tak, czyli Smolika. Tak było. Było jakieś takie wydarzenie Lata z Radiem w Gdyni.
1: Tak, my to graliśmy to przecież zrobił. Nawet, zdaje
0: tak,
1: się.
0: Tak, ale właśnie, dlatego już nawet miałam cię pytać, czy sięgnąć po ten kolejny remiks nowy, ja mówię, dobra. Co klasyka, to sentyment. No i do tego sentymentu można się już od dziś odwoływać od godziny 9:00 i tak też będzie od poniedziałku do soboty. Michale, bo ty mi wspominałeś, że ty tam wiesz, co zostało na początku audycji zagrane, czy to znaczy, że ty wziąłeś i wstałeś?
1: No co ty, jest radioarchiwista.
0: No tak, też mogłam się domyślać, że albo to, albo jakieś tam inne zarejestrowane fragmenty. Także Polka Dziadek i pewien utwór, o którym później będziemy mówić, ale go nie zagramy o 9:00, to wszystko zabrzmiało. I to wydanie sobotnie miało taki już kształt, jaki ogólnie mają mieć wydania emitowane właśnie w weekend, czyli w sobotę, no bo w niedzielę tego nie ma. Otóż w sobotę przewidziano wydania wyjazdowe z miast na trasie Lat z Radiem i Telewizją Polską, bo taka trasa znowu jest, była też rok temu, jest nawet rozszerzona, bogatsza, ale to sobie omówimy później, bo teraz jesteśmy przy samej audycji, której to, jeżeli chodzi o te wydania weekendowe, gospodarzami będą duety prowadzących, co chyba jest nowością. W sensie nie, żeby oni, wiecie, wymyślili, bo nigdy nie było czegoś takiego, ale w Lecie z Radiem, żeby były duety prowadzących, to sobie nie przypominam, przynajmniej w ostatnich latach. A tutaj takie stworzono. Pierwszy to Dagmara Kowalska i Roman Czejarek i oni byli
1: dziś, tak,
0: jeśli się nie mylę.
1: Zgadza się.

0: Sława Bieńczycka i Marcin Wojciechowski i Anna Zakrzewska z Patrykiem Bedlińskim. Ale od poniedziałku do piątku już będzie ten program prowadzony solo i tutaj troszeczkę będą niektóre osoby inne się pojawiały, takie, których nie przewidziano do tych weekendowych wydań, bo Roman Czejarek będzie też, Sława Bieńczycka też, ale też Agnieszka Kunikowska. No to w sumie ona jest tutaj takim wyjątkiem, bo jej w weekendowych wydaniach nie usłyszymy. Co do części tych osób, mam na myśli Patryka Bedlińskiego, Dagmarę Kowalską i Annę Zakrzewską, to press nam tutaj odnotowuje, że oni debiutują w gronie prowadzących Lato z Radiem. Bedliński prowadzi jedyne takie miejsce, Kowalska przedpołudniowe pasmo w Polskim Radiu Kierowców, a Zakrzewska jest reporterką programu pierwszego, także było nie było, awans do flagowego programu. I chyba nie mamy jeszcze takich szczerszych informacji co do kształtu samej audycji stricte. Czy tutaj wprowadzono wiele jakichś modyfikacji? No,
1: na pewno ujawniono maskotkę.
0: Tak, na pewno ujawniono maskotkę. To rozumiem, że słyszałeś też coś na jej temat, no to...
1: Piesek.
0: Piesek,
1: tak, piesek. Tak, piesek kundelek, ponoć z klapniętym uszkiem. To powinien być misio, a nie piesek. Generalnie proszeni są słuchacze o jakieś imię dla pieska. Także...
0: W ogóle określenie go, tak, żeby to nie było takie pejoratywne, że kundelek to niektórym tak, się tak, może tak, nie kojarzy najlepiej, w ogóle nie odczytuję tego tak, ale okej, okay, więc żeby to po prostu jakoś tak ładnie nazywać, a nie kojarzyło się źle. Dzisiaj nie było chyba jakichś elementów konkursowych typu skojarzenia czy coś, ale no to było wydanie wyjazdowe.
1: Wyjazdowe, tak.
0: A w trakcie takich nie ma raczej na to przestrzeni, więc takie normalne wydanie będziesz od poniedziałku. No i nie mam jakiejś informacji, żeby miało nie być skojarzeń, czy jakichś innych konkursów, takich tradycyjnych elementów, więc coś takiego się tutaj pewnie pojawi. Natomiast mamy więcej informacji co do tego, o czym już wspomniałam, no bo dziś wydanie wyjazdowe i takie też będą co sobotę z lokalizacji związanych z trasą Lata z Radiem i Telewizją Polską, która to trasa obejmie 12 lokalizacji w całej Polsce. I co tydzień z małą przerwą, bo też o tym dzisiaj przeczytałam, będziemy właśnie się przenosić do kolejnego miasta, gdzie skąd rano mamy audycję, potem osoby, które są na miejscu, mogą sobie przyjść z jakiejś atrakcji, skorzystać, o czym jeszcze będę mówiła, no a o 20 mamy koncert. Czyli w związku z tym dziś audycja została zrealizowana z Bielska Białej i dziś o godzinie 20 telewizyjna dwójka pokaże koncert stamtąd.
1: Ale też zdaje się, że to nie będzie jedyna audycja, która jest realizowana z Bielska, która aha, jest realizowana zdalnie, bo zdaje się, że pan Czejarek wspominał, że Marcin Wojciechowski też jest na miejscu i będzie prowadził audycję zdalnie.
0: A, no widzisz. Natomiast jeżeli chodzi wam o to, że sobie myślicie, czy mam taką możliwość, żeby uczestniczyć w koncercie na żywo, bo co na żywo, to na żywo, przed odbiornikiem, przed telewizorem fajnie, ale czy mam możliwość powędrować tam i posłuchać tych wszystkich gwiazd? No to teraz jak zawsze mówimy, wpisujcie miasta, bo my teraz wymieniać będziemy miasta po kolei i po prostu wiecie, że to jest w kolejnych tygodniach, tydzień w tydzień, z przerwą, której zaraz powiem. Czyli za tydzień wszystkie chytre baby jadą do Radomia, w zasadzie nie muszą jechać, bo już tam ponoć są. Potem jest Zakopane, Ełk, Grudziądz i teraz tutaj jest właśnie przerwa, bo tak wyczytałam, że 11 lipca jest Ełk, a 25 lipca jest Grudziądz, więc nie wiem, czemu 18 nie ma koncertu, może nie znalazło się godne miasto, może będą w tym czasie relacjonować jakąś inną imprezę, o której jeszcze nie wiem, że ona będzie, a może po prostu trzeba dłuższego mentalnego przygotowania przed wyjazdem do Grudziądza, co też rozumiem. Potem mamy Poddębice, Lublin, Mrozy / Jeruzal. To chodzi, przypuszczam, o coś podobnego jak rok temu, bo jak był koncert w Mrozach, to on się składał z dwóch części. Druga to była taka jak zawsze, a pierwsza to był zlot fanów Rancha i występ aktorów związanych z tym serialem, a Jeruzal to przecież jest właśnie ta miejscowość, która robiła Za wilko wyje w serialu, a że teraz to nowe Rancho jest kręcone, to nie zdziwię się, jeżeli oni jakoś będą znowu chcieli to podpromować, a może to nie są powiązane ze sobą rzeczywistości, bo generalnie sporo z tych lokalizacji tak naprawdę się powtarza co roku, tak jak te Poddębice. Dopóki nie pojawiła się Trasa Lata z Radiem Telewizją Polską, to nie wiedziałam, że istnieją Poddębice. Nie wiem jak ty, ale nie słyszałam o nich. A teraz już drugi rok z rzędu czytam o Poddębicach, że one występują. Także jest w Polsce dużo miast, ale oni sobie upodobali te same, ale nie zawsze. No, w Tarnowie też mi się wydaje, że są regularnie, bo Tarnów właśnie będzie po tych mrozach. Potem Gołdap i Białe Błota. Tutaj odbędzie się finał, który ma zostać zorganizowany w sobotę 5 września. Więc to też jest tak, że oni rozciągają to, nie to, że kończą wraz z końcem sierpnia, ale tutaj jeszcze o początek września zahaczą, kiedy dzieci i inni pracujący w oświacie zdążą już zapomnieć, czy były jakieś wakacje, bo już będą po pierwszym tygodniu szkoły, to oni będą jeszcze tę trasę wieńczyć. Wiemy również jeszcze nieco więcej na temat tego dzisiejszego wieczoru, no bo tak nie sądzę, abyśmy wam mieli co tydzień szczegółowo omawiać, jak będą wyglądały te poszczególne koncerty. Jeżeli akurat na antenie będziemy i będzie coś ciekawego do przedstawienia, no to wam powiemy oczywiście. Natomiast tak dla przykładu powiemy kilka słów o tym dzisiejszym koncercie, no bo jest dziś i może posłużyć za przykład, czego się można spodziewać, artystów z jakich kręgów i tak dalej. Ale zacznę od gospodarzy tego wieczoru. Na scenie pojawią się Magda Pecka, o której nigdy nie słyszałam, a wraz z nią Roman Czejarek, Gabi Drzewiecka, a za kulisami Filip Antonowicz. A tak w ogóle to nie wiem, czy wiesz, ale oni nas trochę oszukują, bo to nie jest bezpośrednio w Bielsku Białej, aha, tylko ta scena jest na lotnisku w Aleksandrowicach. Więc wychodzi na to, że pewnie Radiowa Jedynka też nie prowadziła tego z Bielska Białej, tylko z Aleksandrowic.
1: Z Aleksandrowic, no właśnie. No, i tak. Myślę, że gdybym ja mieszkał w Aleksandrowicach, a mówiliby, że nadają z Bielska...
0: Boże, wiecie, jaka by była dotknięta?
1: No to ja bym się zirytował. Wiesz, to tak jakby na przykład, no nie wiem, przyjechali do Iławy, a powiedzieliby, że nadają z Ostródy, na przykład.
0: No.
1: To są takie, lokalne konflikty, słuchajcie.
0: No tak, no to jest istotne. Swoje największe przeboje wykona kilkanaście gwiazd. Zaczynamy już na ostro. Maryla Rodowicz, Doda, Michał Szpak, Izabela Trojanowska, Filip Lato, nie bez przyczyny wymienieni obok siebie, bo przeczytałam jeszcze przed audycją na Facebooku, że mają stworzyć duet, ale nie wiem w jakiej piosence. Big Day, Tabu, Formacja Nieżywych Schabów. Nie ma tutaj przypadkowych wyborów, prawda? Bo nie dość, że jest Filip Lato, więc jest dobry temat do konferansjerki, że Lato z radiem, Filip Lato.
1: Tak.
0: To jeszcze są takie dwie grupy, które słyną z przebojów
1: letnich. I z latem w tytule.
0: Lato z radiem wykorzystało i do czego my też później nawiążemy. Będzie także Sonia Maselik, a poza tym artyści bielskiej sceny muzycznej powinni być aleksandrowickiej, jeśli takowa istnieje.
1: Właśnie.
0: Ale z Bielska będzie i tu mam problem. Jaka tutaj wymowa byłaby poprawna? No chyba chodzi o to, że psio krew po prostu, ale to jest dwuznaczne, no bo ta krew jest pisana jako crew, crew, więc że to jednocześnie jest taka ekipa, załoga, jak rozumiem, ale chyba psio crew, tego nie mam czytać. I Dominik Czusz, no to on był w Wojsie ostatnim, a pewnie po prostu jest z Bielska, może jest z kolei z Aleksandrowic, nie sprawdziłam tego, ale to ważne jest. Natomiast wracając do gospodarzy, no to powiedziałam, jacy będą dziś, ale tak generalnie wśród gospodarzy koncertów trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską są prezenterzy i dziennikarze zarówno Telewizji Polskiej, jak i Radiowej Jedynki. Wśród nich wspomniana Magda Pecka, Roman Czejarek, Aleksandra Kostrzewska, Marta Surnik, Bartosz Cebeńko, Ula Kaczyńska, Łukasz Kadziewicz, Agnieszka Woźniak-Starak, Jovan Jakimowicz. Michale, nie wiem czy to wiesz, to nie jest przypadek, to nie jest zbieżność nazwisk. On z tych Jakimowiczów jest i on się już gdzieś w Telewizji Polskiej pojawił. Też jakiś koncert współprowadził, może to właśnie Lato z Radiem było jakieś poprzednie, o, ale Jovan, on nie jest żadnym Serbem chyba. Jemu po prostu tak dali na imię, bo im się podobało. Pan Jarosław Jakimowicz i jego ówczesna partnerka to chyba Joanna Sarapata. Dagmara Kowalska, czyli ona będzie i prowadziła czasem Lato z Radiem i koncerty. Robert Stockinger, Gabi Drzewiecka i Artur Orzech. A jeszcze ponoć ma się znaleźć w tym gronie Michał Kępa, który, to mi w ogóle umknęło, pojawiał się za kulisami ostatniego festiwalu opolskiego. No i też będą osoby, które mają się spotykać z publicznością, jak rozumiem, się pojawiać za kulisami, bo tutaj jest wymieniony Filip Antonowicz, który będzie dziś, a zapewne w innych miastach w tej roli będą też Grzegorz Dobek, Mateusz Jędraś, Aleksandra Żuraw i Katarzyna Burzyńska. Także będziemy śledzić, co tam się będzie działo w kolejnych tygodniach na tej trasie. Natomiast tak już wychodząc poza tematykę typowo medialną, radiową i telewizyjną, dla tych osób, którym sam koncert nie wystarczy, a mają możliwość, żeby się wybrać do którejś z tych lokalizacji, to w tym roku trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską będzie towarzyszyć także NASK. Ty pamiętasz, jak się skrót rozwija?
1: Naukowa i akademicka sieć komputerowa, względnie to naukowe i akademickie sieci komputerowe, ale to chyba w liczbie pojedynczej jednak było.
0: No ale już
1: ci od internetu, ci, dzięki którym w ogóle Polska do internetu ma podłączenie tak naprawdę, bo to była pierwsza taka instytucja, która się zajmowała usieciowieniem, no przede wszystkim uczelni wyższych, bo od tego się wszystko zaczęło.
0: No tak, bo rok temu, o ile pamiętam, takim motywem przewodnim tych imprez, pikników dookoła Lata z Radiem był kosmos, no bo to wtedy był szał na Sławosza, no a teraz właśnie taki partner, który zaprasza tutaj ekspertów i oni w ramach działań edukacyjnych pojawią się w medialnych miasteczkach w 5 lokalizacjach. W jednej się już pojawili, bo to jest Bielsko-Biała, Aleksandrowice. Nie jest to napisane, ale ja dodałam, bo sprawiedliwość dla Aleksandrowic. Będą też w Zakopanem, Ełku, Lublinie i Białych Błotach. Także tyle, moi drodzy, wiemy o tym Lecie z Radiem. Możliwe, że jeszcze będzie wiadomo więcej w najbliższych dniach, bo to jest dopiero pierwszy dzień. I może tak się zdarzyć, że nam coś będą jeszcze ujawniać, ale dawajcie znać, czy słuchaliście tego pierwszego wydania, czy dla was wciąż to ma wartość sentymentalną i słuchacie tej audycji, czy jednak dochodzicie do wniosku, że to jest jedna audycja z wielu. No tak pewnie w dzisiejszych czasach jest i może dla niektórych ten szyld nie czyni jej niczym szczególnym, ale może niektórzy jednak za coś szczególnego to uznają. Ty słuchałeś tego dzisiejszego wydania jakoś tak bardziej? Przeglądałeś, jak ono tam wyglądało?
1: Wiesz co, na razie zapoznałem się tak bardziej z pierwszą godziną. Nie miałem po prostu czasu na dłużej.
0: Mhm. Jakie wrażenia co do muzyki?
1: Jest troszkę rzeczy starszych, ale raczej są nowsze.
0: Słuchałam, więc też nie od początku tej pierwszej godziny, bo szczerze mówiąc zapomniałam, potem myślałam, a miałam posłuchać tej pierwszej Polki Dziadek i nie włączyłam. Także tutaj mi uzupełniłeś wiedzę, co zagrało na początku i my też zaraz waszą wiedzę uzupełnimy, ale tak, są rzeczy nowsze, a być może pamiętacie mój pogląd, który wyraziłam rok temu. Może nie dokładnie tymi słowami, ale generalnie chodziło o to, że lubię pewną stałość w swoim życiu, bo ona mi zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Są kwestie, w których jestem konserwatystką i uważam, że w Lecie z Radiem powinny wyłącznie być piosenki typu Hooray, Hooray, It's a Holy Holiday, bo inne nie mają tam racji bytu, a jak bym chciała sobie posłuchać hymnu męskiego grania, bo taki dzisiaj tam był, to bym sobie włączyła Radio 357 albo inne komercyjne radio, które też z męskim graniem będzie współpracować, o czym będzie później. I serio, w Lecie z Radiem nie musi być tych rzeczy. Nie mam takiej potrzeby. Tak, wiem, że to może byłoby dla wielu niestrawne, ale nie obchodzi mnie to. No tutaj po prostu musi być wyważona ta proporcja między tą wartością sentymentalną, a tymi rzeczami troszkę nowszymi, też wiadomo, że nie wszystkie.
1: Tak, mam takie poczucie, że ktoś właśnie próbował zachować taki złoty środek, no bo gdzieś tam na przykład, nie wiem, Cruel Summer się pojawiło, Bananarama, tak, ale... ale jak dla mnie to trochę za mało było tych piosenek, tak. Takich starszych. I podejrzewam, że to...
0: Tak powinno być, bo nie wiem, no o czym rozmawiamy.
1: Tak, no drugi utwór. Oczywiście, że tak.
0: No potem tam w trzeciej godzinie była Ray, Where is my husband? No to okej, to jest jeszcze taka piosenka, która jest nowa, ale ona tą swoją nowoczesnością przynajmniej mnie jakoś tam w uszy nie kuje, ale rzeczywiście na to trzeba uważać i wrzucić czasami ludziom tę zupę Romana, bo po to tu przychodzimy wszyscy. Za chwilę my z kolei sobie pójdziemy na muzyczną przerwę ściśle letnią, ale skoro jesteśmy w Polskim Radiu, to jeszcze inne nawiązanie do Radiowej Trójki. Nas nie było tutaj 3 tygodnie, nie było okazji, żeby o tym powiedzieć, ale sprawa jest wciąż aktualna, to też o niej powiemy. Teraz tak, Michale, wyobraź sobie taką hipotetyczną sytuację. Masz mieć audycję radiową, no to jakby to wiesz, ale ktoś ci mówi, musisz do tej audycji radiowej zaprosić kogoś ze swojej rodziny. Załóżmy swojego tatę albo swoją mamę i to miałoby być jakieś takie cotygodniowe wasze dyskusje na jakiś temat. Jaki temat by był to?
1: Wiesz co, to zastrzeliłaś mnie teraz tym pytaniem. Nie mam pojęcia, co to by mógł być za temat. O czym my moglibyśmy rozmawiać, gdyby to miał być jeszcze w ogóle taki temat co tydzień? No nie wiem, no pierwsze, co im przychodzi do głowy, to jakaś taka różnica pokoleniowa, jakby postrzeganie różnych kwestii przez pryzmat tej różnicy, tak?
0: A myślałam, że narzekanie na Polskę.
1: No nie, bez przesady.
0: Czyli jednak te różnice są tutaj kluczowym elementem, wspólne różnice. To tak jak gospodynie nowej audycji w Radiowej Trójce.
1: Czyli wielkie umysły myślą tak samo.
0: Wyobraź sobie, że Katarzyna Kasia, która nie dość, że działa w telewizji polskiej i w szeregu lokalizacji, możemy ją zobaczyć, to wspólnie ze swoją mamą, którą jest profesor Barbara Czerska, prowadzi w Radiowej Trójce cykl Wspólne Różnice. No i o ile u was to byłaby kwestia takich różnic pokoleniowych, może coś tam jeszcze byś wymyślił, no to ich wspólnym konikiem jest filozofia. Więc one o tym tam gadają. I w krótkiej i podobno bardzo przystępnej formie rozmawiają o filozofii. Tutaj podają personalia filozofów, do których się odnoszą, więc jest i starożytność, i Epikur, i jacyś filozofowie, których niekoniecznie umiem przeczytać, no ale sięga to do współczesnej myśli filozoficznej. Prowadzący przyglądają się temu, co nas łączy, jak również temu, co nas dzieli. Zastanawiają się, jak dziś rozumieć wiarę, dobroć i wzajemne wsparcie, tak właśnie wyliczono w komunikacie prasowym. Podkreślono, że Trójka w czasach nadmiaru informacji i opinii postanowiła na chwilę się zatrzymać i sprawdzić, co może nam dziś dać refleksja nad bytem, wiedzą i ideami, które towarzyszą ludziom od zawsze. Ale być może ciebie to nie przekonało, bo zastanawiasz się, ale po co nam ta refleksja? Co nam ona dzisiaj da? I sobie myślisz, po co w ogóle warto zajmować się filozofią? Myślisz tak?
1: No nie ukrywam, trochę tak.
0: No to mam dla ciebie odpowiedź Katarzyny Kasi. Ona wiedziała, że Michał zada pytanie, dlaczego warto zajmować się filozofią. I odpowiedziała i potem powiesz, jak cię to przekonało. Cytuję, warto zajmować się filozofią, ponieważ mówi o rzeczach, które nas wspólnie różnią i różnie uwspólniają. Domyślam się odpowiedzi twojej.
1: Nie czuję się zachęcony.
0: A ty zdawałeś na studiach filozofię, czy na ścisłym kierunku to nie
1: była? Była filozofia, oczywiście, że tak. Natomiast nasz wykładowca był człowiekiem niezwykle ugodowym i chyba miał świadomość tego, jak bardzo jest nam potrzebna ta filozofia, więc w ramach zaliczenia po prostu mieliśmy sobie z nim porozmawiać na jakiś temat, spróbować podyskutować. Nawet już nie pamiętam, co to było, ale generalnie zaliczenie tego przedmiotu było bardzo proste.
0: No to ja się musiałam uczyć na kolokwium z materiałów dostarczonych przez panią profesor. I pewnie już wiele z tego nie pamiętam, chociaż ocenę w indeksie mam najwyższą możliwą. Nie chcę też tak brzmieć, że jakoś bagatelizujemy, trywializujemy, bo też po prostu się na tym nie znamy. Jeżeli im sprawia przyjemność takie dywagowanie i rzeczywiście czują, że świat się przez to staje lepszy i ich życie, no to super, tak? No to nam to nie przeszkadza.
1: Ja myślę, że na przykład przez pryzmat filozofii, jeżeli ktoś bardzo, oprócz takiej typowo matematycznej strony, chce zgłębić kwestię związaną ze sztuczną inteligencją, to może być chociażby bardzo ciekawy przypadek, jeżeli ktoś chce analizować właśnie jakieś tam wypowiedzi tych różnych modeli językowych pod tym kątem. To może być rzeczywiście dosyć ciekawa sprawa, tak patrząc na to przez pryzmat nowoczesności.
0: Słuchajcie, jestem chyba w jakimś piekle, ponieważ mój internet bardzo postanowił mnie nie polubić, więc zupełnie nie zrozumiałam, co Michał powiedział.
1: A ja cię usłyszę, ja cię słyszę dobrze i nasi słuchacze też.
0: To wspaniale. Wiecie, że to jest ten moment, kiedy on by mógł mówić te wszystkie rzeczy o tej muzyce, a ja bym tego nie rozumiała. Mogłoby tak być, ale nie wykorzysta, mam nadzieję, tej okazji przeciwko mnie, bo
1: nie.
0: Skoro jestem zrozumiała, to powiem w tym czasie kilka słów o współgospodyni tej audycji, no bo o Katarzynie Kasi wiemy dużo, bo ją dobrze znamy, no ale nie mieliśmy okazji wcześniej poznać jej mamy, no chyba, że ktoś siedzi w tym akademickim, filozoficznym świecie. Profesor Barbara Czerska to wieloletnia nauczycielka akademicka, autorka książek, których tytuły tutaj mamy podane, one mogą być dla Was interesujące. Poznawanie wartości, więc już takie typowo filozoficzne. No a drugi tytuł naprawdę brzmi frapująco. Atlas kobiet jadalnych i trujących. Drogie panie, określcie się, do której grupy byście się zaliczyły. Audycja Wspólne Różnice emitowana jest na antenie Trójki od 5 czerwca o godzinie 8.40 w ramach porannego Zapraszamy do Trójki. Więc jak rozumiem, to jest co tydzień, a 5 czerwca był to piątek, więc aż 3 wydania już są za nami, co może sprawić, że jeżeli ktoś tego słuchał, to już jakąś ugruntowaną opinię może mieć. No ale jeżeli też ktoś akurat z takich czy innych powodów nie może tego słuchać w porze emisji w radiu, to nic takiego się nie dzieje, bo odcinki będą publikowane na portalu internetowym i kanale YouTube'owym stacji. Także nie bądźcie na nas źli, w ogóle nie macie powodu, żeby się na nas gniewać, że wam o tym nie powiedzieliśmy.
1: Wszystko
0: dlatego,
1: jest do
0: że te 3 odcinki można tam sobie klik na YouTubie i szybko nadrobić. To przecież długie na pewno nie jest, kilka minut i można taką filozoficzną pigułkę połknąć. W razie czego Michale daje znać, że już nie występują utrudnienia, więc nawet już nie próbuj mówić rzeczy złych i niewłaściwych. Tym bardziej, że teraz i tak za chwilę zejdziemy z anteny, więc nie powiesz ich do ludzi, a zejdziemy, aby zaistniała muzyczna przerwa. Myśleliśmy, że zrobimy tak jak co roku, czyli sięgniemy po jeden z naszych muzycznych stałych elementów nawiązujących do lata z radiem, albo Otto, albo Krawczyk. Oni dziś postanowili sięgnąć po to drugie, z tego co Michał mi powiedział, i
1: tak
0: na początku pierwszego lata z radiem w tym sezonie pan Krzysztof przekonywał słuchaczy, że Lato z Radiem to ty i ja, ale powiem szczerze, że nawet nie pamiętam, co graliśmy rok temu, a tak się tu staramy zawsze przeplatać. Dlatego, żeby też nie było tak nudno, no wiem, że to się dzieje wszystko rok w rok, z jednej strony to jest dużo czasu, ale z drugiej to tak to szybko leci. Pamiętam, jak jeszcze wam mówiłam pod koniec tamtych wakacji, o, że ostatnia Polka Dziadek, a tu już mamy pierwszą w nowym sezonie. A zatem, żeby mimo wszystko jakoś to wzbogacić, to postanowiliśmy się zainspirować tą trasą koncertową, która dziś właśnie startuje, i powędrować muzycznie do Bielska, Białej, Aleksandrowic. I skoro oni postanowili sięgnąć po taką letnią muzyczną oprawę, no bo Big Day będzie śpiewać na pewno o tym, co się wydarzyło w Dzień Gorącego Lata. Oni tyle nagrali fajnych rzeczy, a jedyne, co już mają do zrobienia, to wyłącznie. No a będzie jeszcze taki zespół, który będzie na pewno pytał, czego jeszcze chcesz. Na pewno to się wydarzy. Jest to tym bardziej istotne, o czym nam dzisiaj powiedział pan Roman Czejarek, że wokalista tego zespołu, czyli Olek Klepacz, obchodził urodziny. Nie weryfikowałam tego, no ale telewizja kłamie, nie mówi się nic o tym, że radio kłamie, więc zakładam, że pan Roman powiedział nam prawdę i że możemy też w ten sposób celebrować urodziny pana wokalisty zespołu Formacja Nieżywych Schabów i cieszyć się tym, że lato jest z radiem, lato jest z telewizją polską, lato wszędzie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: i wchodzi już nasz standardowy dyżurny podkład od pewnego czasu, więc czas na kolejne informacje, no już nie dotyczące lata z radiem, ale radia.
1: I to radio Lato z Radiem właściwie taki nam wytyczyło kierunek, aby to właśnie radiowe informacje omówić w pierwszej kolejności, choć do telewizji, która też nam się tutaj na moment pojawiła, wrócimy z pewnością, ale już skoro przy radiu jesteśmy, to ten temat skończmy. Choć sądzę, że do radia możemy wracać w najbliższych tygodniach, bo jeżeli o mnie chodzi, to zbliża się mój ulubiony okres w roku, co związane z przygotowywaniem tej audycji, czyli wyczekiwanie, jakież to oferty na wakacje przygotują stacje komercyjne i jak będą się nimi chwalić i jak będą je opisywać tak, żeby powiedzieć, iż robią tak bardzo dużo, a tak naprawdę, jak się temu przyjrzeć, to wychodzi na to, że nie zmienia się wiele, ale my tak czy inaczej będziemy pewnie to odnotowywać, no i też, to wyczekiwać.
0: Tak, i też przed nami kilka radiowych premier, jeżeli chodzi o to, co no chociażby projekt pod nazwą Kiss FM nam zaoferuje. Jak na razie tak. Portale medialne coś tam przebąkują, że zwalniana jest ekipa Rock Radia. Są informacje personalne dotyczące tego, kto pokieruje tą anteną i będzie to Krystian Karwaszewski, czyli ten sam, który jest odpowiedzialny za sukces Meloradia, tego nowego. Nie wróżę sukcesów kolejnemu projektowi w takim razie. Natomiast no, do teraz nie wiadomo, co to tak dokładnie będzie.
1: I... No nie, bo to może być tak. Wszystko, ale jest już przygotowywany grunt, bo ja mam na Facebooku polubione antyradio, no. I tam już widzę takie posty, gdzie oznaczane też jest Rock Radio i jest to taka wymowa, że jeżeli chcecie rockowe brzmienia, to znajdziecie je w Rock Radio właśnie, czyli tak nie ma tam w antyradio, przepraszam, więc nie ma tam takiej wprost informacji, że Rock Radio już tam się kończy, zamyka i tak dalej, ale już się to ludziom sugeruje, już tam pod tymi postami są smutni słuchacze Rock Radia, istnieją tacy, jak widać, którzy narzekają, że byliście tacy super, a to już nie będzie tej audycji, to już nie będzie to samo i tak dalej, ale jest już przygotowywany grunt.
0: Za to Rock Radio w swoich programach, w swoich pasmach antenowych, w dżinglach zachęca słuchaczy do przestawienia się na antyradio, więc tam po prostu, no jest taka świadoma decyzja, zresztą skądinąd słuszna i tu rzeczywiście chyba widać, że Eurozet nie ma już decydującego głosu, a tu rzeczywiście kilka głów no, z Zagory jest odpowiedzialnych za zaprogramowanie tego wszystkiego i za takie strategie zarządzania, że tak powiem, no, że przekierowują tych słuchaczy, którzy lubią rocka z jednej stacji do innej, ale żeby jednak pozostali w ich zasięgu.
1: No tak, no oczywiście, że to ma sens, tylko dalej nie wiemy dwóch rzeczy najciekawszych. Jeden, kiedy ta zmiana się dokona. Dwa, tak jak powiedziałeś, co faktycznie się ma kryć pod szyldem Kiss FM.
0: Mówi się, że w lipcu. Mówi się, że w lipcu, ale czy to tak będzie, to... No nie, jeżeli czegoś się dowiemy, to na pewno was o tym poinformujemy.
1: No to będziemy trzymać rękę na pulsie. Na pewno... Ponieważ jak widać, oni tutaj wreszcie zaczęli, no chociaż pewnie już to myślenie było wcześniej, aby nie dublować formatów, no to musi to być coś innego niż to Meloradio nieszczęsne.
0: Oby, bo więcej
1: więc
0: klonów Meloradia, to myślę, że społeczeństwo nie jest na to gotowe.
1: No, ale skoro to właśnie jedna osoba tutaj ma za tym stać, no bardzo to jest ciekawe. Będziemy śledzić, jakie to będą muzyczne kierunki, ale nie ukrywam, że mnie z kolei zaskoczył muzyczny kierunek, w którym poszło na godzinę, co prawda, w tygodniu, ale jednak, radio RMF FM, bo tak nie do końca może ich kojarzyłam z tym, co oni nam przez godzinę na swojej antenie chcą teraz prezentować. Częściowo tak, no ale jak jeszcze przeczytałam ten komunikat prasowy, to już w ogóle. A nowa audycja, którą przynajmniej przez jakiś czas będzie można usłyszeć w RMF, to godzina męskiego grania. Tytuł mówi sam za siebie. Ja pamiętam, bo jestem taką starą kombatantką, czasy, kiedy męskie granie dopiero zaczynało, była jego pierwsza, druga odsłona, kiedy relacje były w trójce w audycjach Piotra Stelmacha, kiedy wokół tego się bardzo intensywnie kręcił Wojciech Waglewski i kiedy single męskiego grania były przede wszystkim z jego udziałem. I owszem, wiadomo, mieli ekspozycję w trójce w popołudniowej, sobotniej audycji u Piotra Stelmacha. Niemniej to absolutnie nie było tak duże komercyjne przedsięwzięcie na tak ogromną skalę, dlatego jakby mi ktoś w 2010 roku powiedział, że za 16 lat oni będą się próbować w RMF-ie, to bym powiedziała w życiu. To w ogóle nie stoją koło siebie te światy, a jednak właśnie te światy połączyły się. I Godzina męskiego grania to nowa autorska audycja, w której pojawiać się ma wokalista związany z męskim graniem, co prawda, choć już spoiler, w tym roku nie jest on słyszalny w singlu promującym tegoroczną edycję, a jest to Krzysztof Zalewski. Godzina męskiego grania to propozycja RMF FM dla, uważaj teraz, fanów gitarowych brzmień, muzycznych odkryć i artystów związanych z jedną z najpopularniejszych tras koncertowych w Polsce. Przypominam, że mamy rok 2026, nie 96. I teraz ręka w górę, słuchacze RMF-u, którzy są fanami gitarowych brzmień. Czy jeszcze tacy zostali?
0: Właśnie. Ale wiesz co? Tak a propos RMF-u, ja jakiś czas temu przez chwilę włączyłem sobie tę stację i byłem zaskoczony tym, że tam, no nie słuchałem ich jakoś bardzo, bardzo długo, ale zaskoczony byłem tym i muszę do nich kiedyś znowu wrócić i sprawdzić, czy to jest jakiś taki trend, że zaskakująco mało piosenek było tam takich, które by mnie irytowały. A jeszcze parę miesięcy temu to RMF-u ja nie byłem w stanie słuchać więcej niż na przykład dwóch piosenek, bo była bardzo duża szansa, że zostanie tam odtworzone coś, co mnie po prostu zdenerwuje, że będę chciał tę stację wyłączyć. Więc nie chcę tutaj twierdzić, że RMF zmienia format, bo nie sądzę,
1: że
0: żeby zmieniał
1: format. Gitarowe brzmienia.
0: Nie, natomiast chyba jakieś drobne korekty odnośnie tego, co jest w jakich proporcjach grane tam nastąpiły.
1: Okej, no to być może ta audycja nawet nie będzie tam takim ewenementem totalnym i będzie jakoś pasować. W każdą sobotę Krzysztof Zalewski zabierze słuchaczy do swojego muzycznego świata, prezentując utwory wybrane specjalnie na potrzeby audycji. Będzie ta audycja też okazją do zdobycia wejściówek na wybrane wydarzenia w ramach tegorocznych koncertów trasy Męskie Granie, której patronem medialnym został właśnie RMF FM. Audycja ta, tak jak powiedziałam, jest nadawana w sobotę o godzinie 19, no i pewnie tyle jej będzie, ile tygodni tej trasy tegorocznej będzie, więc można się tego po prostu spodziewać w wakacje. Nie wnioskujemy, aby to miała być jakaś dłuższa współpraca. My za chwilę muzycznie odniesiemy się właśnie do samego męskiego grania, bo Krzysztofa Zalewskiego już u nas było sporo i wielokrotnie jego piosenki u nas już gościły, a ponieważ w piosence tegorocznej akurat jego nie słychać, słychać innych, no to nie usłyszycie głosu po prostu samego twórcy audycji, a tych, którzy właśnie promują męskie granie w tym roku. Też możemy do tego wątku jeszcze nawiązywać, bo wcale się nie zdziwię, że mimo tego patronatu RMF-u, no to Radio 357 nie odetnie się od tego, bo przecież Piotr Stelmach tam wciąż intensywnie pisze o męskim graniu. Mówi o tym, że od przyszłego tygodnia w audycji Zielony Żoliborz też będzie o tym więcej. To też może być tak, jak to było w poprzednich latach, że Radio 357 będzie poświęcać temu czas na antenie, to i my do tego jeszcze możemy wrócić. Także będziemy do męskiego grania powracać, ale teraz przenosimy się w podróż, bo u nas radiowe podróże małe i duże to jest też stały element tego programu i jedziemy do Starogardu, a potem to w ogóle będzie taka wakacyjna podróż po całej Polsce.
0: Zgadza się. A jeżeli chodzi o Starogard, to w sobotę, ale nie w tę sobotę, tylko w poprzednią, bo 13 czerwca w Starogardzie Gdańskim na 90,9 pojawiło się chojnickie Radio Weekend FM. I w ramach tego i z okazji tego, że się tam pojawili, to w czwartek ubiegły, w ramach akcji promocyjnej stacja miała mobilne studio na Starogardzkim Rynku. Stamtąd prowadzono audycję i rozmawiano z gośćmi. Stacja podała na swojej stronie, że szuka reportera i przedstawiciela handlowego w Starogardzie Gdańskim. Więc to jest taka informacja odnośnie tego, czego możecie słuchać na skali regularnie, a teraz kilka słów o emisjach tak zwanych okazjonalnych, czyli które się pojawiają raz na jakiś czas. I tak oto od 5 czerwca, no czyli już jakiś czas z nami są, nowy, siódmy już sezon nadawania rozpoczęło Amber FM z Łebcza na Pomorzu. Tradycyjnie bursztynowego brzmienia i lokalnych doniesień można słuchać w kolejne weekendy na częstotliwości 100,3. W trybie weekendowym w czerwcu nadaje też radio Kuropatwa na 89,3 ze Złej Wsi Małej, znajdującej się w połowie drogi między Bydgoszczą a Toruniem. W czerwcu powróci też radio Pyrzyce, tradycyjna emisja na powitanie lata, prowadzona będzie na częstotliwości 91,1 od 29 czerwca do 12 lipca. I wtedy właśnie będzie też miał miejsce festiwal Pyrzyckie Spotkania z Folklorem, któremu stacja towarzyszy. No i trwać będzie ten festiwal od 3 do 5 lipca. Natomiast mniej więcej w tym samym czasie można się spodziewać powrotu Rewal Stacji na 99,2. Pierwszy turnus obozu dziennikarskiego Potęga Prasy trwać będzie od 4 do 19 lipca, a drugi od 20 do 30 lipca. No i wtedy właśnie w Rewalu i okolicach będzie sobie można Rewal Stacji słuchać i obserwować tam poczynania młodych adeptów sztuki dziennikarskiej, więc no, może tam dziać się absolutnie wszystko.
1: No i super. Pewnie. I właśnie tak się należy przyuczać. To, że jest taka praktyczna możliwość, jest absolutnie wspaniałe. Ty też się przyuczałeś do zawodu już dziecięciem będąc.
0: Oczywiście,
1: prawda,
0: że
1: nie
0: tak.
1: Przez jakieś takie wakacyjne emisje, a po prostu ze sprawą lokalnego radia.
0: Zgadza
1: w swoim
0: się.
1: Mieście, bo była taka możliwość. Ja się trochę przyuczałam w DHT i wyszło na to, że dalej się przyuczam. Jest jak jest. Nie jest łatwo, ale czas jest na to, żeby odpocząć.
0: Jeszcze musisz sobie te tolerancje na różne gusta słuchaczy muzyczne wykształcić.
1: Na gusta to nie jest łatwe. Słuchaczy mam, na gusta współprowadzącego nie, dlatego będzie teraz piosenka w innym stylu. Będą gitarowe brzmienia charakterystyczne dla RMF-u. Tak naprawdę to nie. Mój stosunek do męskiego grania, do singi męskiego grania od paru lat jest różny. Częściej narzekam niż nie narzekam. Rok temu bardzo narzekałam, bo piosenka to bardzo ziemskie, irytowała mnie mega. W tym roku narzekam trochę mniej, ale jednak mimo wszystko, wiecie, to nie jest coś, co bym tam sobie zapętlała. Oni w ogóle dwa single nagrali w tym roku. Ten drugi taki może mniej oficjalny, mniej promowany, ale jest. A zatem jeżeli będziemy jeszcze mówić o męskim graniu, to do niego wrócimy, ale teraz właśnie ten bardziej oficjalny. No bo właśnie zmierzałam do tego, że mamy okres wakacyjny, okres odpoczynku, no i niektórzy mogliby sobie zakrzyknąć, tak jak wokaliści występujący w tym utworze, czyli Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia. Nareszcie!

0: radia przechodzimy do telewizji. Rzadko to się zdarza w tej kolejności, no ale dziś lato z radiem nas zmotywowało, żeby to tak właśnie uczynić. No i będzie sporo informacji o wydarzeniach muzycznych.
1: Tak, co już też zostało zapoczątkowane przez trasę Lata z Radiem i Telewizją Polską i będziemy mówić w sporej części o muzycznych wydarzeniach, które nas czekają w stacjach telewizyjnych w najbliższym czasie, bo to, że wakacje, to nie znaczy, że się nic nie dzieje, troszeczkę się będzie w najbliższych dniach działo i nie wszystkie te newsy będą dotyczyły takiej najbliższej zupełnie przyszłości. Wybiegniemy też nieco w przyszłość dalszą, ale no tak jak wiecie, okres wakacyjny bywa różny, jeżeli chodzi o obfitość informacji, to też jak już coś jest, to wolimy powiedzieć, żeby potem nie było, że nie powiedzieliśmy, bo jednak tych informacji nie zebraliśmy i nas nie było. Ale ta informacja, którą przekażemy Wam teraz, jest najbardziej bieżąca, jak być może, bo dotyczyć będzie dzisiejszego wieczoru. Także są ogólnie dwie opcje, jak spędzić dzisiejszy wieczór. Można w Aleksandrowicach, będę się tego trzymać, z Latem z Radiem i Telewizją Polską. Można także w Warszawie wić wianki i wrzucać je do falującej wody. Można także obie te rzeczy połączyć, dlatego że impreza w Warszawie, czyli wianki nad Wisłą, startuje sporo później niż impreza w okolicach Bielska. No a że nie trzeba mieć zdolności teleportacji, tylko po prostu przeniesienia z jednego kanału na drugi, no to myślę, że dacie sobie radę, jeżeli będziecie mieć taką potrzebę. To już jest chyba trzeci raz, kiedy TVN transmitować będzie tę właśnie imprezę, czyli wianki nad Wisłą, i tegoroczna jej odsłona odbędzie się pod hasłem Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Jak informuje nadawca, publiczność wyruszy w muzyczną podróż przez trzy emocjonalne rozdziały, od energii i pulsu miasta, przez utwory o relacjach i uczuciach, aż po repertuar niosący nadzieję, ambicje i wiarę w spełnienie marzeń. Na scenie pojawią się artyści reprezentujący różne style i wrażliwości muzyczne, od alternatywy i popu, poprzez muzykę rockową, soulową, po hip-hopową. A jeżeli chodzi o konkretnych wykonawców, to mają to być Beata i Bajm, Nosowska, Piotr Cugowski, Natalia Przybysz, Bowska, OSTR, Anita Lipnicka, Margaret, Patrycja Markowska, Renie Jusis, Alicja Szemplińska oraz Hania Kuzimowicz, o ile te wszystkie poprzednie mogą Wam być znane, tak Hania Kuzimowicz pewnie Wam nie jest znana, jeżeli nie oglądaliście ostatniego Voice'a, ale dla tych, którzy oglądali, to ona jest na pewno osobą kojarzoną, bo dotarła tam do finału, chyba samego ścisłego finału, gdzie przegrała z tym słynnym już Jaśkiem Piwowarczykiem, znanym członkiem polskiego jury eurowizyjnego. Transmisja koncertu Wianki nad Wisłą, Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia odbędzie się, tak jak powiedziałam, dziś i tak jak powiedziałam, nie zaczyna się to synchronicznie z Latem z Radiem, dlatego że te wianki zawsze są tak trochę później, to jest 21:45, także najpierw po faktach, sportach, pogodach TVN emituje jeszcze film, a dopiero potem nas przenosi na ten koncert. Trochę szkoda, że tak późno, ale też rozumiem, że taka jest tradycja tej imprezy. No i jeżeli mamy taką długą listę wykonawców, no to jeszcze dłuższa jest lista potencjalnych piosenek, które mogły na antenie zagościć. No ale tak postanowiłam pójść tym tropem, że miasto gra, taki jest motyw przewodni tego wszystkiego, to miasto to oczywiście Warszawa, a jest w tym gronie artystka, która o Warszawie swego czasu zaśpiewała, aczkolwiek można sądzić, że ta piosenka może się tutaj nie pojawić, dlatego że Beata, bo o niej mowa, jak głosi zapowiedź, ma się to pojawić z Bajmem, a ta piosenka należy do solowej dyskografii Beaty Kozidrak, więc nie wiem, jak tam ona się z tym ma, czy ewentualnie z Bajmem czasami zagra te piosenki, czy nie. No, ale było, nie było, pewnie utwór by pasował do tego klimatu i tego tematu, no bo w utworze Taka Warszawa przed laty pani Beata przyznała wprost, że czasem jest dziwna, jak to miasto.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: słysząc początek i koniec tego utworu, no, mam takie silne przeczucie i odczucie właściwie, że Beata Kozidrak chciała już wtedy zasygnalizować coś takiego jak samochodoza. Bo w tym utworze, no tak. Tak bardzo wybijającym się odgłosem miasta, no skądinąd rzeczywiście zgodnie z rzeczywistością są przejeżdżające samochody.
1: Tak było, być może taka była tutaj podskórna intencja, ale my nie potrzebujemy żadnego środka lokomocji, żeby się przenieść trochę daleko, bo na wschód, chociaż to wschód kultury, więc w takim sensie metaforycznym, tak generalnie to przenosimy się do Rzeszowa. To nie takie znów małe miasteczko, przypominam, z naszym stałym słuchaczom. I co roku w tym miasteczku niemałym jesteśmy, dlatego że oni organizują taką imprezę jak Wschód Kultury. To jest w ogóle złożone z kilku jeszcze pomniejszych wydarzeń, ale w skład tego Wschodu Kultury wchodzi corocznie Europejski Stadion Kultury i koncert kolektywów. Odbędzie się on ponownie w tym roku i Telewizja Polska pokaże go nie na żywo. Rok temu wydaje mi się, że też tak było. Jeśli dobrze znalazłam, to zorganizowane zostanie to wydarzenie 26 czerwca, czyli w przyszły piątek. Natomiast retransmisja będzie w przyszłą niedzielę, czyli 28 czerwca. I to jest właśnie ten moment, kiedy wybiegamy sobie, aby wam powiedzieć o tym, co w nieco dalszej przyszłości będzie, no ale lepiej tak niż wcale, tak jak wcześniej już wspomniałam. Bo i

na takich, którzy rzeczywiście muzycznie mają coś ciekawego do powiedzenia. I mamy takie trzy kolektywy w tym roku. Wydaje mi się, że bywało w poprzednich latach więcej, no ale akurat tak jest, nie ilość się liczy, jak wiemy. W tegorocznej edycji na liście wykonawców, którzy reprezentują różne muzyczne światy, znalazły się bowska i ukraińska artystka pop Jerry Hale. Możecie ją kojarzyć, jeżeli oglądacie konkurs piosenki Eurowizji, bo tam reprezentowała swój kraj w roku 2024. Też wówczas stworzyła kolektyw z ukraińską raperką Alioną Alioną. Te personelia wam mogą nic nie mówić, ale powiem tytuł Teresa i Maria, to może już coś bardziej, bo to była piosenka, która znalazła się na podium i spotkała się z bardzo dobrym odbiorem publiczności, ale w ogóle ta wykonawczyni jest rzeczywiście bardzo popularna w Ukrainie. Będzie także Mary z Polski, ona wystąpi z Tamadą. Jest to artysta, który łączy w swojej twórczości nowoczesną elektronikę z inspiracjami zaczerpniętymi z ojczystej gruzińskiej tradycji. No to o nim jeszcze nie słyszałam, ale na pewno będzie ciekawie to poznać. I trzecim polskim artystą, który przyjął zaproszenie, jest Ralf Kamiński. Natomiast większym problemem tutaj jest jego sceniczny partner, bo jest to francusko-amerykański duet, który pisze się Faux Real, więc pewnie się czyta, nie wiem jak, więc nie będę wymyślać. I ten właśnie duet splata muzykę pop z teatralną ekspresją. No to rzeczywiście brzmi jak coś, co będzie pasowało do Ralfa, prawda? Bo on też dokładnie to właśnie robi, splata muzykę pop z teatralną ekspresją. I jeżeli chodzi o to, kiedy będzie można to obejrzeć, bo to nas interesuje najbardziej, to transmisja odbędzie się w telewizyjnej Dwójce w niedzielę 28 czerwca o godzinie 21:25. Także chodzi o przyszłą niedzielę w przyszłym tygodniu. Jeżeli będziemy tu za tydzień, bo zbierzemy jakieś informacje, no to najwyżej o tym przypomnimy. I tyle. Ważne, że już teraz jesteście poinformowani, a zachętą, aby sięgnąć do tego wydarzenia, bo naprawdę myślę, że warto poznać artystów z innych krajów, zwłaszcza takich, którzy inspirują się swoim rodzimym folkiem. A zatem taką zachętą może być piosenka tej ukraińskiej artystki, która wraz z Bowską się ma zaprezentować i sięgniemy po ten kolektyw, który ona stworzyła specjalnie na Eurowizję w 2024 roku. Próbowała się też dostać w tym roku i niektórzy sądzili, że to jest w ogóle pewne, że ona będzie Ukrainę znowu reprezentować, ale się nie udało i największym jej sukcesem pozostaje właśnie występ z 2024 z piosenką Teresa i Maria.

0: my pozostajemy nadal w TVP.
1: Tak jest i w klimacie muzycznym, bo mówiłam wam, że chociaż wakacje by się wydawało, że tylko powtórki i tam ewentualnie lato z radiem, to jednak troszeczkę się będzie działo, jeżeli chodzi o muzykę. I jest takie wydarzenie, które Telewizja Polska usilnie promuje na ten moment w swoich mediach społecznościowych, ale że je śledzę, to wypatrzyłam informacje na jego temat. To w ogóle jest ciekawa sytuacja, bo będzie to koncert inaugurujący pierwszy kongres i festiwal psychologiczny Remind, który właśnie współorganizuje Telewizja Polska, a pewnie byśmy się nie spodziewali ich wśród organizatorów takiego czegoś, no bo co oni w sumie mają do tego, ale oni tutaj sobie działają i z tej okazji postanowili zorganizować koncert pod hasłem Remind chce to powiedzieć. I odbędzie się on we wrocławskiej hali stulecia, to jest nasza ostatnia wędrówka do Wrocławia dziś. W jego ramach wystąpią Natalia Schroeder, Krzysztof Zalewski, Mela Koteluk, Zako Power, Piotr Rogucki, Natalia Przybysz oraz Waluś Kraksa Kryzys. I jak głosi zapowiedź, to niezwykłe muzyczne wydarzenie będzie okazją do refleksji nad tym, jak wielką wartość ma w naszym życiu szczera rozmowa, obecność drugiego człowieka i troska o zdrowie psychiczne. Także przesłanie tutaj jest istotne, bo ma się to właśnie wokół zdrowia psychicznego koncentrować. Ten koncert też, tak samo jak Europejski Stadion Kultury, nie zostanie pokazany na żywo, bo w samym Wrocławiu odbędzie się on w najbliższy poniedziałek, 22 czerwca, a retransmisję przewidziano na kolejny poniedziałek, 29 czerwca, na godzinę 20:30. No, jak dla mnie, to mogli na przykład w jakąś niedzielę to dać, skoro i tak, no w soboty mamy lato z radiem, a żeby jakoś te weekendy wzbogacić, a tak w poniedziałek, to ludzie mogą niekoniecznie się zorientować, że to będzie. No ale okej, że będzie, jeżeli ta narracja koncertu ma zwrócić uwagę na ważne tematy, no to super. Ale w ogóle muszę ci powiedzieć, zresztą ty to wiesz, bo musiałam tutaj Michałowi te informacje przekazać. Otóż jest tak, że w Telewizji Polskiej dzieje się teraz bardzo muzycznie. Dzieje się tak od 1 czerwca. Ponieważ oni wzbogacili swoją ofertę kanałów tych dystrybuowanych w modelu FAST, czyli to są te kanały, których nie mamy tak tradycyjnie naziemnie, one są, czy też satelitarnie, one są sobie w internecie, akurat w tym przypadku na platformie TVP VOD. Teraz takie kanały są uruchamiane przez coraz więcej platform, bo przecież TVN ma takich kanałów też sporo, o tym, że one wystartowały, mówiliśmy, pamiętam. No i Telewizja Polska też ma kilka.
0: Kiedyś one było wcześniej... tak, że stacje radiowe, internetowe uruchamiały różne takie kanały, szafy grające, nie?
1: RMF,
0: tak, OpenFM, Polska Stacja, kiedyś coś takiego było, bo teraz to już chyba tylko kojarzyć się może z tą, ze stacją z Częstochowy. Tak, ale było sporo tych różnych takich projektów i przede wszystkim, no u nas też w sumie trzy kanały, tylko że u nas to czasem nawet ktoś tam się odzywa na tych kanałach, nie tylko same automaty grają.
1: Zdarza się. No i Telewizja Polska ma tych kanałów kilka, bo to jest szósty. Dotychczas jednak ten temat nie był szczególnie wart uwagi, bo one nie miały jakiejś ciekawej oferty, a ten kanał ma taką linię programową, która rzeczywiście może być interesująca, jeżeli to się zrobi dobrze. TVP, muzyka i koncerty. Rozumiecie to? Muzyka i koncerty, bo gdyby jeszcze sama muzyka, że tam zrobią kanał z teledyskami, to komu to potrzebne?
0: To już oni do tego podejście mieli wiele, wiele lat temu, tak? TVP Muzyka to chyba
1: pamięta?
0: Lata 90. Dobrze kojarzę? 96?
1: Tak. Dokładnie
0: 7?
1: Nie wiem, ale tylko ze słyszenia.
0: Jakoś tak i to na satelitę szło i przez chwilę było, a potem już nie.
1: Ale właśnie ten dopisek koncerty sugeruje tutaj pożądane przez wielu zanurzenie się przez TVP w swoich archiwach i to rzeczywiście poniekąd może się dokonać. Ten kanał będzie nadawany całodobowo, już w zasadzie jest od poniedziałku 1 czerwca. W stacji będą nadawane treści premierowe i powtórki. Nie wiem, czy wam wierzyć w te treści premierowe, czy naprawdę będziecie jakieś produkować specjalnie tego kanału. Śmiem wątpić. Recitale gwiazd, klasyczne formaty rozrywkowe oraz teledyski i dokumenty o artystach z różnych dekad. I jak dotąd ramówkę stacji wypełniają koncerty z różnych edycji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Więc dla tych, którzy mają głęboko w sercu, to jest festiwalowe Radio Opole, tylko na sterydach. No bo jest tam trochę pewnie więcej rzeczy niż było w festiwalowym Radio Opole, które wystartowało w tym roku i było. Może nawet jeszcze parę dni będzie, już tak teraz dobrze tego nie pamiętam, ale my wam o nim nie mówiliśmy przed startem festiwalu, bo wtedy jeszcze nie mieliśmy tej pewności, ale oni tak tam znowu zajęli częstotliwość, żeby emitować te piosenki pewnie co zawsze. Nie wiem, nie śledziłam, bo nawet się właśnie bardziej skupiłam na stacji TVP Muzyka i Koncerty, która od lipca ma mieć ramówkę w jakimś takim kształcie bardziej skonkretyzowanym, jeżeli o układ pasm chodzi. Chociaż mam wrażenie, że nawet już ten układ w czerwcu, mimo że oparty wyłącznie na materiałach Festiwalu Opolskiego, jakoś się koncentruje wokół tego, co oni tutaj planują co do tej ramówki. A ma być to tak. Od 6 do 10 nostalgiczny poranek, koncerty od lat 60 do 70. Na to wychodzi. Od 10 do 11 Gwiazdy Estrady to taki blok przebojów największych gwiazd. Czyli to właśnie takie pasmo, może teledyskowe, ale teraz rzeczywiście tak jest, że w okolicach tej 10, chociaż może czasami dziewiątej z hakiem, w tej stacji po prostu są jakieś powycinane występy z Festiwalu Opolskiego. Od 11 do 15 w rytmie rocka i disco, koncerty z lat 80. i 90. Niekoniecznie to teraz tak jest, bo czasami się pojawi już jakiś z 2000 w okolicach tej 14, ale 90. jest mało. Jeżeli chodzi o Opole, ciekawe w sumie dlaczego, przecież na pewno to mają jakoś dobrze zarchiwizowane, ale z 80. faktycznie można zobaczyć. Rzecz jednak w tym, że stosunkowo często jak tam zerkam do tej ramówki, to widzę, że powtarzają się tam rzeczy, tak jak się powtarzały w festiwalowym Radiu Opole, może z mniejszym natężeniem, ale wciąż na pewno macie więcej niż tam pokazujecie, tylko nie wszystkie taśmy wam się jeszcze chciało odkurzyć. Od 15 do 20 są przeboje XXI wieku, koncerty z początku właśnie tego stulecia do lat obecnych. Wiecie, bo to też jest tak przynajmniej na ten moment, że dane, bo w ogóle takie kanały typu FAST mają to do siebie, że godziny rozpoczęcia poszczególnych programów to nie musi być 16.30, 18.45, tylko to może być 15.03, 16.48, bo tak akurat wyszło. Więc to nie jest tak, że o 15 nam się kończy jedno pasmo i wchodzi drugie i zaczyna jakiś tam koncert. Nikt tego tak nie planuje, bo te koncerty mają różne długości, więc jakiś tam koncert z Opola 2007 może się zacząć o 15.19. Bo tak wyszło. Wracając do tej ramówki, która teraz trochę jest, a już ma być od lipca, od 20 do 21 Gwiazdy Estrady, kolejny blok z gwiazdą. I od 21 do północy jeszcze 30 minut to był koncert, czyli koncerty, to jest napisane, że opolskie z różnych lat, które szczególnie zapisały się w pamięci widzów, czyli z tego wniosek, że czerwiec, lipiec, grudzień będą wieczorem zawsze koncerty z Opola. To wam się stosunkowo szybko jednak może wyczerpać, jak chcecie dać takie ciekawe, więc jednak można by było sięgnąć po inne materiały muzyczne na wieczory, ale tak rzeczywiście jest, że w okolicach tej 21, która może być 20.53, zaczyna się często właśnie jakiś koncert z lat różnych, więc warto to sobie sprawdzać, a można sobie to sprawdzać dzięki wspaniałej aplikacji Programista, w której kanał ten jest już dostępny i można jego ramówkę sobie tam wygodnie czytać, bo jak wejdziecie do aplikacji TVP VOD, to możecie czytać ramówkę. Ale jakim kosztem? W sensie tam, ja przynajmniej może nie umiem po prostu tego robić, ale muszę przejść przez TVP1, 2, coś tam, info, przez te inne kanały FAST, ten w ogóle jest tam w jakiejś dalszej kolejności i to też mogę przeczytać na kilka godzin do przodu, a jakbym chciała przeczytać, dobra, chcę się dowiedzieć, jaki koncert będzie jutro wieczorem, to nie umiem sobie tego zobaczyć, bo być może brakuje mi umiejętności albo im dostępności, wybierzcie jedno. Jeszcze kończąc tę ramówkę, to od północy do 5.30 jest Noc z Gwiazdami, czyli powtórka losowych występów, co się wylosuje, to będzie, nie musicie się tym interesować. W kolejnym kroku w ogóle osobne układy ramówki będą w dni powszednie, a inne w weekendy. ale nie znamy tutaj szczegółów. Tak jak powiedziałam, TVP Muzyka i Koncerty to jest 6 darmowy kanał telewizyjny na platformie streamingowej TVP VOD. I tak, słuchajcie, bo to jest płatne, jedyne co, no to, że zanim sobie to włączycie, to parę reklamek wam się może odtworzyć, czy w środku, może między koncertami mi się jakaś odpaliła, ale na pewno to nie zdarzało mi się coś takiego, że leci sobie koncert i w trakcie blok reklamowy wyskakuje. To nie, to tak tam się to nie odbywa. Ale no, skoro 6 kanał, no to są te poprzednie. Wy się zapytacie, jakie? Bo Michał na przykład nie wiedział. I nie zastanawiał wiedział, się, czy one też mają ciekawe ramówki. Ja też nie wiedziałam. A wychodzi na to, że coraz więcej ludzi wie, bo w komunikacie nadawca pochwalił się dynamikami oglądalności niektórych z tych kanałów. Bo na przykład jest ponoć TVP Kryminały i ten kanał urósł o 36%. Pamiętajcie, że tak można przedstawić każdą statystykę, bo nie wiemy, jaka była wartość bazowa, prawda?
0: To prawda.
1: Bo może wcześniej oglądało 6 osób i teraz sobie dodajecie do tego 36%, rozumiecie, nie? To każde dane mogą tak zaprezentować. Rok do roku. Barwy Szczęścia o 12%, Klan o 9% i na dobre i na złe jeszcze jest o 8% i jeszcze chyba jest TVP Miłość, bo tam jest i Emiak Miłość, i Sanatorium Miłości, i jakieś inne dziwne seriale, o których nie pamiętałam, więc w ogóle to nie jest ciekawe. No TVP Klan, okej, wy pewnie powiecie, super idealny kanał dla nich, bo oni mają obsesję w punkcie Klanu, ale tam po prostu chodzi o to, że się randomowo emitują odcinki Klanu, że najpierw może być odcinek Klanu 1103, a potem 268, a potem 2000 coś tam.
0: Zupełnie bez sensu.
1: Gdzie sens, gdzie logika, po co? Wiecie, jak TVN sobie robi kanał Kuchenne Rewolucje, to ja to rozumiem, bo ktoś chce obejrzeć Magdę Gessler dowolną, żeby tam ona w tle postukała talerzami, no to to jeszcze sobie pogra tam u tej osoby i będzie git, bo tu nie ma jakiejś żadnej ciągłości fabularnej, a jeżeli ktoś nie chce konkretnego odcinka, to nie wykupuje playera, tylko może mieć takie coś za darmo. To jeszcze rozumiem, ale takiego czegoś z serialami, gdzie jest ciągłość fabularna, nie widzę w ogóle potrzeby. Ani sensu. Ale ten kanał, który powstał, no to fajnie, że powstał. Trochę mniej powtarzalności, może jeszcze więcej podkopywania Opola, a może po prostu w Opolu nie ma za wielu ciekawych rzeczy i trzeba poczekać na lipiec, co oni tam dołożą. Bo to, że oni mówią dokumenty, filmy, koncerty, to konkrety, panie, konkrety bym chciała zobaczyć tej ramówki lipcowej, a to już niebawem będzie można się temu przyjrzeć. Jeszcze jedna informacja już zupełnie innej tematyki, związana też z Telewizją Polską. Serwis 19.30, który chyba nawet dzisiaj będzie jakieś innej godzinie niż 19.30, bo mundial, więc TVP zagina czasoprzestrzeń, a oprócz tego jeszcze rozszerza ekipę gospodarzy tego wieczornego serwisu o nową twarz. Jest to pani Anna Kowalska, która na stałe dołączy do zespołu gospodarzy tego programu. Dziennikarka ma zadebiutować w programie 19.30 w poniedziałek 22 czerwca. Ta zapowiedź jest sprzed kilku tygodni, więc mam nadzieję, że jest aktualna, że was nie okłamujemy, w sensie, wiecie, pewnie ona dołączy, jak już tak mówili, ale czy im się nic nie zmieniło i czy to naprawdę będzie 22 czerwca? Zakładamy, że nie, skoro tak mówimy, ale jak coś, to mamy nadzieję, że wybaczycie jakąś nieścisłość, jak jednak przyjdzie 23, bo coś przedstawią. W czerwcu w ogóle ma się pojawić na antenie jeszcze trzykrotnie, a dodatkowo Kowalska będzie się pojawiać w bocznych wydaniach głównego programu informacyjnego, czyli 14.30 i 22.30. Te nazwy są takie super śmieszne, ale to w TVP Info już jest tylko. Ale to nie jest w ogóle nowa twarz w Telewizji Polskiej, bo pani Anna miała wcześniej też inne obowiązki, z których nie rezygnuje, i prowadzenie programów informacyjnych Kowalska będzie łączyć z dotychczasową rolą korespondentki z Francji. Pani Anna współpracuje z Telewizją Polską od początku 2024 roku. Wcześniej przez ponad 5 lat przygotowywała relacje z Francji dla Faktów TVN24 i TVN24bis. Przez kilka miesięcy tworzyła też wideoblog Rozmówki francuskie, a na początku 2021 roku grupa TVN w ramach większej redukcji zatrudnienia zlikwidowała placówkę korespondenta w Paryżu, no nie tylko w Paryżu, wtedy o ile pamiętam, i pożegnała się z dziennikarką. No, a obecnie zespół głównego programu informacyjnego Telewizji Polskiej tworzą ponadto Joanna Dunikowska-Paś, Marek Czyż, Monika Sawka i Zbigniew Łuczyński.
0: Ale także... swoją drogą, to jest bardzo ciekawe, jak pani Anna będzie godzić te dwie role, to znaczy korespondentki i prezenterki wiadomości. To w ogóle byłoby ciekawe i obawiam się, że raczej nie pójdą tą drogą, ale na przykład gdyby ona miała prowadzić wydanie 19.30 z Francji właśnie. Wątpię, żeby to tak zostało zrobione.
1: Pewnie to tak nie będzie.
0: No bo tu wiesz, cała scenografia, to wszystko i tak dalej.
1: Wydania z innych lokalizacji to tylko jakaś sytuacja konkretna, że coś się dzieje gdzieś dużego i trzeba to tak zrobić. I tak jak mówisz, cała scenografia, pewnie ona dzieli to swoje życie między Polska a Francję i w momentach, w których akurat będzie w Polsce, to poprowadzi, a w momentach, w których będzie we Francji, to przygotuje relacje. I na to wychodzi, że tak to będzie wyglądało. To była taka mikro przerwa od muzycznych akcentów, bo około muzycznym akcentem zakończymy jeszcze tę audycję w kolejnym, ostatnim już wejściu. Ale teraz nawiążemy do tego koncertu, w którym Telewizja Polska chce się koncentrować na tematyce około psychologicznej zdrowia psychicznego. Remind chce to powiedzieć i zastanawiałam się, po który utwór sięgnąć, co do tych artystów, jacy mają w tym koncercie wystąpić, jaka piosenka może z tym tematem korespondować, bo nie są jeszcze znane wszystkie piosenki, jakie tam mają być wykonane. Mela Koteluk się pochwaliła, ale to mi akurat tak pasowało mniej. Pomyślałam o Natalii Schroeder, bo w kontekście tego zdrowia psychicznego rzeczą, która często wpływa na nie, nie najlepiej są oczekiwania innych wobec nas i istotne jest właśnie to, aby znaleźć balans między tym, czego inni oczekują, a tym, czego my sami chcemy. I właśnie o tych oczekiwaniach w piosence Powinnam, rozpoczynając kilka lat temu nowy rozdział swojej artystycznej drogi, zaśpiewała Natalia Schroeder.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: kończąc powoli dzisiejsze wydanie programu RTV, wybieramy się teraz na Dolny Śląsk.
1: Dokładnie. I mamy dwie informacje, jedną muzyczną, jedną techniczną, które nie łączą się ze sobą, ale jednak jakieś wspólne mianowniki między nimi się znajdą, bo my zawsze znajdziemy, nawet jak ich nie ma. Wrocław. Znane ci miasto? Byłeś? Widziałeś?
0: Byłem.
1: Też byłam, widziałam kilkukrotnie w swoim życiu, ale chyba nie znamy go tak dobrze, żeby tutaj się wspólnie zastanawiać, jaki może być Wrocław w przyszłości. Prawdopodobnie organizatorzy koncertu, o którym będę teraz mówiła, też nie mają aż takich wizji, ale jakoś osadzają ten Wrocław w kontekście przyszłości właśnie i tak, czyli Wrocław w przyszłości, zatytułowali po raz kolejny koncert, który już po raz drugi współorganizowany będzie przez miasto Wrocław i przez telewizję Polsat. Rok temu on odbył się jakoś w podobnym czasie, pod koniec czerwca, ale nie jestem pewna, mogliśmy o tym nie mówić, bo jakoś tak nagle się o tym dowiedzieliśmy, ale teraz odnotowujemy, bo to będzie we wtorek 30 czerwca. Czyli znowu wybiegamy, ale wy już o tym słyszeliście i wiecie dlaczego tak. Koncert Wrocław w przyszłości odbędzie się na Placu Wolności, który stanie się centrum telewizyjnego widowiska z udziałem gwiazd polskiej estrady. Wśród zaproszonych artystów znaleźli się m.in. Edyta Górniak, Margaret, Andrzej Piaseczny, Alicja Szemplińska, Ralf Kamiński, Janusz Radek czy Jakub Józef Orliński. A artystom towarzyszyć będzie Tarkowski Orkiestra i Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej pod przewodnictwem Jacka Tarkowskiego. Koncert wzbogacą nowe aranżacje, nowoczesna scenografia oraz oprawa wizualna inspirowana współczesnym Wrocławiem, miastem otwartym, kreatywnym i patrzącym w przyszłość właśnie. Wydarzenie poprowadzą Tomasz Wolny i Agnieszka Chyży i będzie ono transmitowane od 19.55 na antenie Polsatu, stąd wnioskuję, że być może w samym Wrocławiu wystartuje to jakoś wcześniej. Rok temu chyba to w ogóle transmitowali z jakimś opóźnieniem, teraz wychodzi na to, że no to będzie chyba na żywo, ale pytanie, czy istotnie w całości w Polsacie to zobaczymy. Także to nie będzie, wiecie, koncert piosenek o Wrocławiu, tylko jakaś taka promocja Wrocławia w kontekście właśnie muzycznym i artystów, którzy też przynajmniej częściowo pewnie muzycznie wybiegają w przyszłość. A czy znajdziemy w tym gronie też takich, którzy do przyszłości zaglądają i możemy zdradzić, że utwór takiego wykonawcy za moment zagramy. Ale zanim to się wydarzy i zanim się rozstaniemy, to informacja, tak jak powiedziałam, techniczna. Bardzo lubicie informacje z tego typu. Piszecie do nas listy, w których są pytania, kiedy będą informacje dotyczące tego, co się zmienia w zawartości multiplexów lokalnych. Tak naprawdę sami sobie odpowiedzcie, czy dostaliśmy kiedykolwiek taki list. Możecie wywnioskować. Zawsze możemy dostać. No bo na przykład dzieją się rzeczy w multiplexach, których operatorami są spółki z grupy MWE, bo tam nie można już oglądać programu Stars TV. No to się ciągnie.
0: Zgodnie z zapowiedziami TV, zresztą.
1: To mają, tak, rezygnować, odchodzić, no i rzeczywiście nie można. Z nocy z 31 maja na 1 czerwca został on zastąpiony przez kanał Nuta Gold. Piszcie, czy dobra zmiana, to jest dopiero temat do listów,
0: no,
1: do analiz.
0: Tak.
1: Nadawca zapowiadał, tak jak powiedziałeś, ten krok na przełomie już poprzedniego i tego roku. Tutaj, jak przypomina nam Radio Polska, mowa o multiplexach L1 z Jeleniej Góry, multiplexie L3 z Częstochowy i Tomaszowa Mazowieckiego oraz multiplexie L4, który nadaje gdzie? W Świdnicy i we Wrocławiu. I co? Nie łączy się?
0: Łączy się.
1: Hold my... nie wiem co. Microphone, wszystko się da połączyć. Aktualnie w ramach naziemnej telewizji cyfrowej Stars TV dostępny jest jedynie w eksperymentalnych multiplexach spółki Bicast w Warszawie, Wrocławiu właśnie i Gdańsku. Czyli jednak tam się dzieją rzeczy. Zmiany wprowadzone zostały także w multiplexie 8, i to już nie mówimy o eksperymentalnym, tylko tym, który jest dostępny teoretycznie wszędzie, praktycznie pewnie dalej są jacyś ludzie, którzy go nie odbierają. No bo tam się zwolniło miejsce po Zoom TV i po telewizji Metro. No to co za tym idzie? Albo można dołożyć nowe kanały, no ale tam wiemy, że z tym konkursem to też się wlecze, więc co można zrobić? Można zwiększyć przepływność tych kanałów, które już są, żeby było lepiej i ładniej i w lepszej rozdzielczości. To zrobił Emitel, zwiększając rozdzielczość programu Telewizja Republika. Teraz testowa emisja prowadzona jest w rozdzielczości HD. Zmianę wprowadzono 2 czerwca, także tą lepszą jakością możecie się cieszyć już od dłuższego czasu, jeżeli wam coś to zmieniło w życiu.
0: A wiesz ty, co to będzie, jak tam jednak się pojawią jakieś wyniki konkursu i trzeba będzie się znowu odrobinkę wycofać, ściaśnić, tak? I zmniejszyć tę jakość, wiesz co to będzie?
1: Prześladowania nie ustają.
0: Tak. Tak, myślę, że prezes Sakiewicz będzie bardzo, bardzo
1: protestował. No oni chyba sami by tam chcieli nadawać, nie? Tam zrobić to jakąś republikę następną, także może sami jakby sobie odstąpił,
0: może,
1: nie?
0: Może, no ale to w takiej sytuacji to tak, ale w każdej innej. No
1: właśnie. To są dylematy, którymi się będziemy zajmować w przyszłości, jeżeli kolega utrzyma jakieś zasady współpracy, no bo to też jednak się musi opierać na wzajemnym poszanowaniu swoich granic, o czym wiemy, ale piosenka, która będzie na koniec, utwór w zasadzie, pieśń, dzieło, to już bardziej właśnie z mojego ogródka, żeby nie było, ale uwspółcześnione, tak jak powiedziałam, bo wśród tych artystów, którzy będą Wrocław w przyszłości promować, znalazł się robiący międzynarodową zawrotną karierę kontratenor Jakub Józef Orliński, który patrzył muzycznie w przeszłość i popatrzył w przeszłość, biorąc sobie na warsztat utwór, który przed laty napisał Henry Purcell, ale popatrzył też w przyszłość, dodając do niego instrumenty, których w czasach baroku raczej próżno było szukać, i troszeczkę tam sobie kombinując z linią melodyczną, tak jak też być może wtedy się nie do końca robiło, i stworzył z tego coś takiego bardziej współczesnego, czy akurat to, czy coś innego zaśpiewa w tym Wrocławiu. Zobaczymy, trudno nam orzec, ale to na pewno jest taka jego wizytówka, czyli utwór Strike the Vile. I tak się pożegnamy, zaczęliśmy country, kończymy barokowo, bo takie są właśnie dwie twarze prowadzących ten program, którzy
0: zakończyliśmy bluegrassem. Znaczy, rozpoczęliśmy bluegrassem.
1: No jeszcze ty chciałeś zakończyć?
0: Nie, rozpoczęliśmy bluegrassem.
1: Bluegrassem,
0: tak,
1: tak. No...
0: To jest taka...
1: Co się stało, się nie odstanie.
0: To jest taka... bardziej, że tak powiem, specyficzna odmiana country, o tak, taka sięgająca bardziej do korzeni, o.
1: Jeszcze bardziej krzywdząca mnie, dlatego teraz ty będziesz w barokowym klimacie. Ciesz się, mogłam dać rdzenny barok, a dałam taki z bębnami i tam innymi około elektronicznymi brzmieniami. Także
0: czyli tutaj
1: jestem łaskawa.
0: Tak, czyli w przeciwieństwie do mnie, to tak idąc przez analogię, zamiast bluegrassu dałaś country.
1: Co?
0: No.
1: Jak to?
0: No,
1: ja nie robię takich rzeczy.
0: No wiem, ale to właśnie mówię, robiąc taką analogię.
1: Dobra, ty już nie rób analogii, bo każda analogia, w której jest o tym, że zagrałam country, jest błędną analogią. Musimy stąd iść, ponieważ domyślam się, że wam się nie chce tego słuchać. Mi się już też nie chce o tym gadać, bo mnie denerwuje to, że mnie ludzie chcą denerwować. Tak właśnie ze sobą rozmawiają po ilu?
0: 979
1: latach.
0: A! No nie, nie 278 latach. Jeszcze nie.
1: Nawet jakby to było biologicznie możliwe, to bym i tak nie przeżyła tego psychologicznie i zdrowie moje psychicznie byłoby zagrożone i bym musiała obejrzeć ten koncert z TVP. Dobra. Już tyle miałam, wiesz, zakończenia, a ty mnie dalej tutaj zwodzisz, więc muszę po prostu zwyczajnie powiedzieć, że program ten poprowadzili dla was Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska.
1: Usłyszymy się może kiedyś.

0: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W poniedziałek warszawski Szpital Południowy zyska nową, odpolitycznioną Radę Nadzorczą, której kandydatury zostały zatwierdzone przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Do sfinalizowania procedury brakuje jedynie wymaganych dokumentów, takich jak zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Marzena Gawkowska, wicerzeczniczka Urzędu MST Warszawy, poinformowała, że nowy skład ma obejmować autorytety w dziedzinie ochrony zdrowia oraz urzędników. Prezydent zapowiedział, że podobne zmiany będą dotyczyć także innych miejskich spółek medycznych. Dotychczasowa Rada Nadzorcza została odwołana na wniosek prezydenta po publikacji dotyczącej nieprawidłowości w placówce. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka wyraził głębokie zaniepokojenie nowymi przepisami migracyjnymi Unii Europejskiej, które pozwalają na szersze uprawnienia w zakresie zatrzymań oraz tworzenie ośrodków deportacyjnych poza granicami Unii Europejskiej. Podkreślił, że deportacja migrantów do krajów trzecich może naruszać ich prawa, a nowe regulacje mogą prowadzić do poważnych naruszeń praw człowieka. TERG zaapelował o ścisłe przestrzeganie zasady non-refoulement oraz o zapewnienie, że decyzje o deportacji będą oparte na indywidualnej ocenie. Rządy europejskie w obliczu rosnącego napięcia politycznego wokół imigracji muszą uwzględnić ochronę praw człowieka w swoich działaniach. Premier Włoch Giorgia Meloni odpowiedziała na sobotni wpis Donalda Trumpa, który był wymierzony w nią. W swoim komentarzu podkreśliła, że jej popularność nie jest jego sprawą i zasugerowała, aby skupił się na własnej. Reakcja Meloni wskazuje na rosnące napięcia w relacjach między nimi. Z powodu trudnych warunków pogodowych organizatorzy Antidotum Airshow Leszno zdecydowali się na zawieszenie imprezy. Oczekiwane burze mają wystąpić około godziny 17.30, co skłoniło organizatorów do zmiany programu. Goście zostali poinformowani, że w razie konieczności opuszczenia terenu, posiadacze ważnych biletów będą mogli wrócić, jeśli pokazy będą kontynuowane. Wcześniejsze zjawiska atmosferyczne spowodowały już zniszczenia, a prognozy wskazują na dalsze silne burze w kierunku Poznania, Leszna i Wrocławia. Policjanci z Jaworzna zatrzymali 22-latka, który oszukał 68-latkę na ponad 150 tysięcy złotych, namawiając ją do inwestycji. Kobieta spotykała się z mężczyzną, przekazując mu gotówkę po podaniu określonego hasła oraz wysyłała przelewy na jego konto. Zatrzymany, posiadający ukraińskie obywatelstwo, usłyszał 5 zarzutów oszustwa. W trakcie akcji policjanci znaleźli w jego mieszkaniu 3000 zł oraz karty SIM i kartę bankomatową. Sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy, a śledczy sprawdzają, czy mężczyzna nie oszukał także innych osób. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia przed burzami w województwie dolnośląskim, gdzie prognozowane są silne opady deszczu oraz porywy wiatru osiągające do 110 km na godzinę. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w wielu innych województwach, w tym w zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim oraz mazowieckim, gdzie również przewiduje się intensywne burze. Dodatkowo w niektórych regionach ogłoszono pomarańczowe alarmy przed upałem, z temperaturą maksymalną dochodzącą do 35 stopni Celsjusza. Alarmy będą obowiązywać do niedzieli, a w niektórych rejonach do godziny 20. Służby ratownicze zalecają ostrożność oraz śledzenie komunikatów meteorologicznych. W sobotę nad Polską wystąpiły gwałtowne burze, które spowodowały znaczne szkody, w tym powalone drzewa i uszkodzenia dachów. Do godziny 18 strażacy z Dolnego Śląska interweniowali w 180 przypadkach, a w województwie lubuskim otrzymano od 30 do 40 zgłoszeń. W Jakuszycach jedna osoba została porażona piorunem i trafiła do szpitala w stanie stabilnym. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pomarańczowe alerty dla 12 województw, a alert RCB obowiązuje na terenie całego kraju. W piątek również odnotowano groźne zjawiska atmosferyczne, głównie w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce. W nadchodzących dniach w Polsce można spodziewać się zmiennej pogody, z przelotnymi opadami deszczu i burzami, szczególnie w zachodnich i centralnych regionach kraju. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 14 do 20 stopni Celsjusza, a w niedzielę maksymalnie osiągnie od 27 do 34 stopni Celsjusza. W poniedziałek na zachodzie i północy przewidywane są rozpogodzenia, natomiast na południu i wschodzie mogą wystąpić silne burze. W kolejnych dniach do Polski dotrze cieplejsze powietrze, co spowoduje wzrost temperatury do około 30 stopni Celsjusza w drugiej połowie tygodnia. Wiatr w większości regionów będzie słaby, z wyjątkiem burz, gdzie może osiągnąć prędkość do 90 km na godzinę. Nawałnice, które występują od piątku, będą kontynuowane także w niedzielę, przynosząc gwałtowne burze. Prognozy przewidują nawalne opady deszczu, grad oraz bardzo silne porywy wiatru. Wysoka temperatura, która przekroczy 30 stopni Celsjusza, dodatkowo zwiększa ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Mieszkańcy powinni przygotować się na potencjalne szkody. Rosja zmaga się z rosnącymi problemami zarówno na froncie, jak i w sferze politycznej. Mimo że sytuacja wskazuje na potrzebę negocjacji, przywódca Kremla, Władimir Putin, zamierza za wszelką cenę udowodnić, że nie traci kontroli nad sytuacją. Dalsze działania Putina mogą być motywowane chęcią zachowania władzy i wizerunku w obliczu kryzysu. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT. Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Leonid Kuczma, były prezydent Ukrainy, zrzekł się orderu Orła Białego, który otrzymał w 1997 roku. Decyzja ta jest odpowiedzią na odebranie tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu przez prezydenta Polski Karola Nawrockiego po konsultacjach z kapitułą orderu. Kuczma podkreślił, że przez cały okres swojej prezydentury dążył do budowania przyjaznych relacji z Polską. Zrzekł się odznaczenia w związku z decyzją, która według niego nie powinna wpływać na historyczne relacje obu narodów. W ślad za nim z polskich odznaczeń zrezygnowali również inni ukraińscy urzędnicy. Jedna osoba została ranna w wyniku nawałnic, które przeszły nad Dolnym Śląskiem. Kobieta w wieku 38 lat została porażona piorunem, co spowodowało u niej zatrzymanie krążenia. Na miejsce zdarzenia wezwano służby ratunkowe, w tym grupę ratownictwa górskiego Karkonosze, która udzieliła jej pierwszej pomocy. Poszkodowana została przetransportowana do Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, gdzie jej stan określono jako stabilny. W regionie obowiązują ostrzeżenia przed burzami, a najgroźniejsza sytuacja prognozowana jest na południu województwa dolnośląskiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia dla południowej części Dolnego Śląska z powodu prognozowanych nawalnych opadów, burz i porywów wiatru osiągających nawet 110 km na godzinę. Alerty przed burzami dotyczą już 12 województw, w tym zachodniopomorskiego, pomorskiego i małopolskiego, gdzie przewiduje się opady deszczu od 30 do 55 mm oraz porywy wiatru od 75 do 115 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców całej Polski o możliwych przerwach w dostawie prądu oraz zaleca unikanie otwartych przestrzeni. Ostrzeżenia meteorologiczne i drugiego stopnia przewidują niebezpieczne zjawiska, które mogą prowadzić do dużych strat materialnych oraz zagrożenia zdrowia i życia. Bruksela rozpoczęła działania mające na celu izolację swojej gospodarki, koncentrując się na takich sektorach jak chipy komputerowe, stal, przesyłki i leki. Te zmiany są wprowadzane pod hasłem suwerenność, jednak nikt nie określa ich jako protekcjonizm, mimo że podobne praktyki były krytykowane w kontekście administracji Donalda Trumpa. Eksperci ostrzegają, że zbyt gwałtowne reakcje na protekcjonizm mogą zaszkodzić Europie. Władze unijne podkreślają, że konieczne jest zachowanie równowagi i unikanie całkowitego zamknięcia gospodarki. Ruch pociągów na trasie kolejowej z Krakowa do Tarnowa został wznowiony po sobotnim wypadku z udziałem człowieka. Obecnie pasażerowie muszą jednak liczyć się z utrudnieniami, gdyż ruch odbywa się tylko na jednym torze. Nie podano informacji o przewidywanym czasie trwania tych utrudnień. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Policja prowadzi obławę na Dariusza Równickiego, mężczyznę, który wczoraj w Mierzawie w województwie świętokrzyskim zabił swojego teścia i ranił teściową. Ofiara miała 80 lat, a ranna 60-letnia kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie jej stan określany jest jako poważny. Równicki, były policjant, nie posiadał specjalistycznych szkoleń ani pozwolenia na broń. W poszukiwaniach bierze udział około 300 policjantów, a w terenie wykorzystuje się quady, psy tropiące, drony i śmigłowiec. Policja apeluje o zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji pod numer alarmowy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało ostrzeżenie przed burzami z silnym wiatrem i intensywnym deszczem, które mogą prowadzić do podtopień w dolnośląskich powiatach dzierżoniowskim, jaworskim, kamiennogórskim, kłodzkim, świdnickim, Wałbrzychu, wałbrzyskim i ząbkowickim. Prognozowane opady deszczu mają wynosić od 35 do 50 mm, a porywy wiatru mogą osiągać nawet do 110 km na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia. Mieszkańcy zostali poinformowani o możliwości przerw w dostawie prądu oraz o konieczności zachowania ostrożności w rejonach z wezbranymi rzekami. RCB zaleca również przygotowanie się na burzę poprzez zabezpieczenie otoczenia oraz zwierząt. Amerykański samolot prezydencki Air Force One przechodzi na emeryturę, a jego miejsce zajmie luksusowy Boeing 747, podarowany Donaldowi Trumpowi przez władze Kataru. Wartość maszyny oszacowano na $400 milionów, a jej wnętrze zostało urządzone w wysokim standardzie, w tym z użyciem złotego koloru. Samolot będzie pełnił funkcję tymczasowego środka transportu dla prezydenta Stanów Zjednoczonych do czasu dostarczenia nowych, zmodyfikowanych Boeingów. CEO potrwa jeszcze około 2 lat. Po zakończeniu kadencji Trumpa, maszyna zostanie przekazana fundacji na rzecz jego biblioteki prezydenckiej. W ostatnich dniach miały miejsce 3 istotne wydarzenia, które wskazują na niepokojący trend w polskiej polityce. Po pierwsze, odbyło się spotkanie prezydenta Polski z europejskim politykiem, którego szczegóły nie zostały ujawnione. Po drugie, prezydent Ukrainy ogłosił symboliczne zakończenie przyjaźni z Polską. Po trzecie, doszło do zakończenia wspólnego projektu firm z Polski i Ukrainy na Zachodzie. Te wydarzenia mogą mieć poważne konsekwencje dla przyszłości Polski oraz całego kontynentu. Relacje między Stanami Zjednoczonymi a Włochami uległy zaostrzeniu w wyniku eskalacji sporu między Donaldem Trumpem a Giorgią Meloni. Ostatnie ostre wypowiedzi obu polityków wskazują, że konflikt między tymi dawnymi sojusznikami nie ma zamiaru szybko się zakończyć. Wcześniejsze oznaki ocieplenia w relacjach zostały zepchnięte na dalszy plan. Dalsze skutki tego napięcia mogą wpłynąć na współpracę obu krajów w różnych dziedzinach. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Claude Guillemot, jeden z założycieli francuskiej firmy Ubisoft, zginął w katastrofie samolotowej w departamencie Loara Atlantycka. Dwusilnikowy samolot, którym kierował, rozbił się w piątek wieczorem, 19 czerwca. Informację o tragicznej śmierci przedsiębiorcy przekazała gazeta Le Figaro. Okoliczności zdarzenia nie zostały na ten moment szczegółowo opisane. Profesor Konstantyn Sigów, filozof i politolog, wyraził smutek w związku z decyzją Karola Nawrockiego, która zapadła w trudnym czasie dla Ukrainy, doświadczającej nocnych bombardowań i zniszczeń. Zauważył, że wiele osób w Ukrainie podziela jego uczucia. Sigów podkreślił znaczenie pamięci i solidarności między Polską a Ukrainą w obliczu obecnych wyzwań. Dodał, że sytuacja wymaga wzajemnego wsparcia i zrozumienia w trudnych chwilach. Begoña Gómez, żona premiera Hiszpanii, nie może opuścić kraju z powodu trwającego postępowania sądowego. Oskarżona jest o sprzeniewierzenie, przywłaszczenie środków oraz nadużywanie wpływów. Sprawa wzbudza duże zainteresowanie mediów, a jej rozprawa sądowa ma się odbyć w najbliższym czasie. Szczegóły dotyczące zarzutów nie zostały jeszcze publicznie ujawnione. W czwartek w Brukseli zmarł w wieku 93 lat François Englert, belgijski fizyk teoretyczny i laureat Nagrody Nobla z 2013 roku. Englert, razem z Robertem Brutem i Peterem Higgsem, przyczynił się do rewolucji w rozumieniu wszechświata. Jego prace miały istotny wpływ na rozwój fizyki cząstek elementarnych. Informacja o jego śmierci wywołała reakcję w środowisku naukowym oraz wśród osób, które doceniały jego wkład w naukę. Reprezentacja Holandii pokonała Szwecję 5-1 w meczu drugiej kolejki grupy F piłkarskich Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Już w pierwszej połowie Holendrzy zapewnili sobie przewagę, strzelając 2 gole dzięki Brianowi Brobbiowi. Po przerwie Cody Gakpo dołożył 2 kolejne trafienia, a wynik na 5-1 ustalił Chrisencio Somerville. Honorową bramkę dla Szwedów zdobył Antony Elanga. Holandia potwierdziła swoje aspiracje na turnieju, a Szwecja znalazła się w trudnej sytuacji po 2 meczach. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht

Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W szwajcarskim kurorcie Burgenstock w niedzielę rozpoczną się rozmowy techniczne między delegacjami Stanów Zjednoczonych i Iranu. Celem spotkania jest wdrożenie wstępnego porozumienia pokojowego, które zostało podpisane przez te kraje w minionym tygodniu. Informacje te przekazało w sobotę Ministerstwo Spraw Zagranicznych Pakistanu. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zlecił pełną gotowość podległych służb ratunkowych w związku z intensywnymi burzami oraz upalną pogodą w Polsce. Szczególna uwaga skierowana jest na województwo dolnośląskie oraz północną część kraju. Ministerstwo informuje, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty drugiego stopnia przed burzami dla 12 województw oraz trzeciego stopnia dla 4 województw, a ostrzeżenia przed upałami obowiązują w całym kraju. Działania są kontynuowane w ścisłej współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Sąd Rejonowy Lublin, Zachód zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 36-letniego obywatela Gruzji Elnura A., oskarżonego o zabójstwo obywatela Rosji Siemiona Skiepieckiego w Białej Podlaskiej. Mężczyzna został zatrzymany w czwartek w jednym z hosteli w Piastowie pod Warszawą. Do zabójstwa doszło w poniedziałek, kiedy podejrzany oddał 5 strzałów do ofiary, która wcześniej została postrzelona dwukrotnie. Elnur A. grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności, a śledczy wciąż badają okoliczności przestępstwa. W podpoznańskich Krzesinach wylądował ukraiński samolot transportowy Antonow AN 124-100 Raslen, jeden z największych na świecie. Maszyna ma wspierać polskie siły w międzynarodowych ćwiczeniach Ramstein Flag 2026, które odbywają się na terytorium Finlandii. Polskie władze potwierdziły, że w ćwiczeniach biorą udział polskie myśliwce F-16 oraz samoloty szkolno-bojowe M-346 Bielik, współpracujące z sojusznikami z Finlandii, Niemiec, Hiszpanii oraz Stanów Zjednoczonych. Samolot ma rozpiętość 73,3 metry, długość 69,1 metr, wysokość 21 metrów oraz powierzchnię nośną 628 metrów kwadratowych. Były ordynator oddziału chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie jest w sporze z placówką o kwotę przekraczającą 500 000 złotych. Dodatkowo lekarz jest podejrzewany o udział w nielegalnym handlu dyplomami MBA. Sprawa budzi kontrowersje i może mieć poważne konsekwencje dla zaangażowanych stron. Szpital oraz organy ścigania mogą podjąć dalsze kroki w związku z tymi zarzutami. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do poniedziałku do 9 rano w województwie dolnośląskim na DK35 w Bielanach Wrocławskich trwają nocne prace drogowe w godzinach od 18 do 8. Również na obwodnicy w Tyńcu Małym obowiązują te same ograniczenia w identycznych terminach. Do czwartku do 16 na A6 w województwie zachodniopomorskim na odcinku od granicy państwa do węzła Szczecin Zachód zamknięto lewą jezdnię w kierunku Berlina. Ruch odbywa się dwukierunkowo po jednym pasie na jezdni prawej z ograniczeniem prędkości. Do piątku do 19 na DK59 w województwie warmińsko-mazurskim na odcinku Mrągowo-Rozogi trwają roboty drogowe. Do wtorku 30 czerwca do 11 na A4 w województwie podkarpackim na odcinku węzeł Przemyśl-Węzeł Korczowa zamknięto MOP Chruszowice. Równolegle do 18 na odcinku węzeł Przemyśl Przejście Graniczne Korczowa remontują nawierzchnię i odwodnienie. Słuchaj dalej radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis. You're listening to the

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Były premier Ukrainy Arseni Jaceniuk skrytykował rodaków, którzy oddają polskie odznaczenia w geście protestu po odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Jaceniuk podkreślił, że nie można naprawiać błędnych decyzji prezydenta Polski kolejnymi błędami i zasugerował, że Zełenski powinien odwiedzić Polskę mimo napiętej atmosfery. W przyszłym tygodniu w Gdańsku odbędzie się konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy, na której, według Jaceniuka, prezydent Ukrainy powinien zaproponować szeroki dialog między narodami. Jaceniuk ostrzegł, że rozwijający się kryzys może zostać wykorzystany przez Moskwę i radykalne siły w Europie, dlatego apelował o zachowanie zimnej krwi. Adam Borowski został wskazany jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Borowski, były opozycjonista z okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, pełni obecnie funkcję przewodniczącego stołecznego klubu Gazety Polskiej. Informacja ta została ogłoszona przez Jarosława Kaczyńskiego. Dalsze kroki w procesie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich nie zostały określone. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz stwierdził, że władze w Kijowie miały pełną świadomość konsekwencji wynikających z honorowania formacji odpowiedzialnej za zbrodnie na Polakach. Przydacz podkreślił, że prezydent Wołodymyr Zełenski miał możliwość wycofania się ze swojej decyzji, która wywołała narastający spór dyplomatyczny między Warszawą a Kijowem. Władze w Polsce monitorują sytuację i analizują dalsze kroki w tej sprawie. W sobotę, 20 czerwca 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. W grze Lotto wylosowano liczby 8, 2, 41, 38, 35 i 45. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi 5 milionów złotych i odbędzie się we wtorek, 23 czerwca 2026 roku o godzinie 22. W losowaniach Lotto Plus, Mini Lotto, Multi, Ekstra Pensji oraz Ekstra Premii również ogłoszono nowe liczby, a kolejne losowania tych gier zaplanowano na najbliższe dni. Dawid Kacprzyk, młody lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej, został zablokowany przez liderów partii, Marcina Kierwińskiego i Radosława Sikorskiego, w jego staraniach o start do Sejmu w 2023 roku oraz do Rady Warszawy w 2024 roku. Kacprzyk wcześniej cieszył się zaufaniem Kierwińskiego, który wykorzystał jego lojalność do przejęcia kontroli nad partyjną młodzieżówką. Obecne wydarzenia budzą wątpliwości co do przyszłości Kacprzyka w strukturach Koalicji Obywatelskiej. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych, CENTCOM, ogłosiło, że ruch morski przez cieśninę Ormaz jest nadal bezpieczny. To stanowisko pojawiło się po tym, jak Iran ogłosił zamknięcie szlaku. CENTCOM nie dostarczył dodatkowych szczegółów na temat sytuacji, jednak zapewnienie o bezpieczeństwie jest kluczowe dla międzynarodowego transportu morskiego w tym rejonie. Prezydent zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, co minister finansów Andrzej Domański ocenił jako poważny błąd, który osłabi międzynarodową pozycję Polski. Domański podkreślił, że decyzja ta może mieć skutki gospodarcze i jest trudna do wytłumaczenia zagranicznym partnerom, zwłaszcza w kontekście wojny Ukrainy z Rosją. Minister dodał, że odebranie odznaczenia w takim momencie tylko cieszy Rosję. Zaznaczył również, że prezydent nie konsultował tej decyzji z rządem, co może negatywnie wpłynąć na budowanie silnej polskiej gospodarki. Ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger skrytykował stanowisko Szymona Hołowni dotyczące decyzji o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. W swojej wypowiedzi podkreślił, że Niemcy nie są zadowoleni z tej sytuacji i zaznaczył, że potrzebna jest jedność w poparciu dla Ukrainy. Reakcja ambasadora wskazuje na zaniepokojenie Niemiec w kontekście wsparcia dla Ukrainy. W sobotę, 20 czerwca, w części kraju występują burze, które przynoszą opady deszczu oraz silne podmuchy wiatru. Jak informuje synoptyk, pierwsze wyładowania atmosferyczne wystąpiły w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim, gdzie mogą wystąpić lokalne zalania i podtopienia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy drugiego stopnia, a mieszkańcy całej Polski otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W województwie dolnośląskim, w rejonach takich jak Jakuszyce i Bystrzyca Kłodzka, opady deszczu mogą wynosić od 15 do 30 litrów na metr kwadratowy, a wiatr osiągać prędkość do 70 km na godzinę. W tych warunkach możliwe są także opady gradu. Blisko 300 policjantów prowadzi obławę na Dariusza Równickiego, który jest podejrzewany o zamordowanie swojego 80-letniego teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa. Poszukiwany to były policjant, który odszedł na emeryturę w lutym 2023 roku. Policja wykorzystuje śmigłowiec oraz quady w działaniach, a także apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności i zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji. Rannej kobiecie lekarze określają stan jako bardzo poważny, jednak stabilny. Poszukiwania trwają nieprzerwanie w trudnym terenie powiatu jędrzejowskiego. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.